bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: złote przeboje Harley Jamu. Harley przy tych cenach paliwa zostaje dzisiaj w garażu, a my ruszamy spacerkiem w czwartek i witamy gorąco. Poranny program. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
1: dzień dobry.
0: Piotr Jachim,
2: dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już punktualnie szósta.
3: No i ta szósta nadeszła per pedes, czyli powoli, nogami, proszę Państwa. A skoro mamy godzinę szóstą, 3 września w czwartek, to jak zawsze o tej porze wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Ponad 700 niewybuchów znalezionych na polu rolnika na Mazowszu. Minister sportu apeluje do PKOL-u o odwołanie Radosława Piesiewicza. Ruszył festiwal filmowy w Wenecji. Złotego Lwa odebrał George Clooney. Niebezpieczne znalezisko na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, znalazł na polu rolnik z okolic Płońska. Amunicja została już zabezpieczona przez saperów z jednostki w Kazuniu. Naboje, granaty ręczne, pociski do granatników. To wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
5: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
4: Służby podkreślają, że choć niewybuchy mają ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować. Szef policji z Jeleniej Góry, który awanturował się o benzynę, stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Minister sportu apeluje do środowiska sportowego o szybkie i stanowcze działania po aresztowaniu prezesa PKOL-u. W związku z kolejnymi wychodzącymi na jaw szczegółami działalności Radosława Piesiewicza potrzeba naprawy i odbudowy zaufania do PKOL-u, wskazuje Jakub Rutnicki. Jak mówi, ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zarząd podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie.
6: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
4: Aresztowany Radosław Piesiewicz usłyszał dwa zarzuty: faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji. Grozi mu do 8 lat więzienia. Rozpoczął się festiwal filmowy w Wenecji, jedna z najważniejszych imprez świata kina. Na inauguracji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrał George Clooney. O główną nagrodę powalczą 22 filmy z całego świata.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
8: Do 8 września trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu na ulicy Gimnazjalnej w Szklarskiej Porębie. Powodem budowa sieci kanalizacji deszczowej. Na czas robót najlepiej wybierać alternatywne trasy. To nie jedyne miejsce w Szklarskiej Porębie z utrudnieniami. Są one także na przebudowywanej ulicy Wyszyńskiego. Mają zakończyć się do połowy grudnia.
7: W Jeleniej Górze.
8: Będą rozpogodzenia i słońce, będą też momenty z przewagą chmur. Dzień powinien minąć bez deszczu, przelotnie może popadać wieczorem. Temperatura wzrośnie do 22 stopni, tyle maksymalnie mają pokazywać jeleniogórskie termometry między 14 a 17. Wiatr nie będzie uciążliwy, lekko powieje. Silniejszy ma być jutro, przygna dużo chmur, popada, ale wieczorem i w nocy. Natomiast w ciągu dnia ma wychodzić słońce zza chmur.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, po szóstej każdy z nas będzie mógł zostać milionerem i to tak definitywnie.
3: Definitywnie, tak. Po szóstej też każdy będzie mógł się poczuć jak prowadzący poranny program radiowy, czyli definitywnie obudzony. Mm-hmm. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek, 4 minuty po godzinie szóstej. Numer uno, czyli numer w stylu Italo Disco na początek. Kłaniamy się, witamy, gramy.

0: wieżowców.
1: No to z tej okazji chcieliśmy pozdrowić najsympatyczniejszego z wieżowców, czyli Marcina Prokopa.
2: A czy państwo, słuchacze kochani, już na równych nogach o tej porze spoglądają z góry na przykład na stół zastawiony parówkami, 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie, nawet jeśli na nas z góry patrzycie. Apel poranny przed nami i czekamy na wasze uśmiechnięte, a nawet zaspane poranne głosy. Jest 11 minut po godzinie 6, gramy Urszulę.

0: na Britney Spears, to można powiedzieć tak, Britney w młodości to takie USA, jakie znaliśmy w młodości. Obecna Britney to taka Ameryka, którą znamy obecnie. Ups, I did it again. W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Fantastycznie, a ja generalnie co rano mam, znaczy jak się budzę, to mam tak jak Britney, tak jak ona w tej piosence śpiewała. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ale radzimy jednak skorzystać z innych rytmów, innych kawałków i wykorzystać okazję i zrobić tak, jak Agnieszka Chylińska w piosence Znalazłam. Jak tylko łazienka będzie wolna, to teraz, teraz, teraz pędzimy. A ONA posłuchamy już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.

0: tylko zapach kawy o tej porze unosi się w powietrzu, ale też zapach miłości, love is in the air. Tak was budzimy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6.29 na zegarach. Nie wiadomo kiedy i mamy już czwartek, tak to szybko leci. Sprawdźmy, czy oprócz nas ktoś już na nogach o tej porze. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Nie. Dzisiaj jest czwartek, nie sobota. Zaspałem.
2: To dopiero początek kłopotów, bo pozaspałem następuje jeszcze. Spóźniłem się, ponieważ... No i tu trzymamy kciuki. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na nasz apel poranny. Dzwońcie, a w radiu Złote Przeboje leci Modern Talking. Jest dokładnie w pół do siódmej.

0: tak się zaczyna właśnie dzień. Prawy do lewego, lewy do prawego. Jak się przesuwa tak papcia jeden do drugiego, to w końcu goś do kuchni, a nawet do łazienki dotrzemy, kochani. A później to już będzie tylko lepiej, gdyż robimy głośniej radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchamy najlepszych złotych przebojów, a oczyska otwierają się coraz szerzej same. Dzień dobry za 24 siódma.
1: Dzień dobry, za chwilę Annie Lennox i jej przebój o bieganiu po potłuczonym szkle. Tak się właśnie czujemy o poranku. A wcześniej podpowiemy wam, jak ominąć korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Na drodze powiatowej między Małą Kamienicą a Chromcem trwa układanie nowego asfaltu. Prace są już na finiszu. Równolegle wykonywane są również pobocza, donosi Jelonka.com. Przejeżdżając tamtędy należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do obowiązującej organizacji ruchu. W Jeleniej Górze prace i utrudnienia na Karłowicza.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Zastanawiamy się od samego rana, kiedy ostatni raz człowiek robił coś po raz pierwszy w życiu, bo umówmy się, im jesteśmy starsi, tym tych pierwszych razów jest coraz mniej, prawda?
2: To prawda.
1: Ja na przykład ostatnio byłem pierwszy raz w życiu na żużlu i od razu to był finał klubowych Mistrzostw Świata. Prawie się pobili, działo się, było fajnie.
2: A ja w te wakacje po raz pierwszy dałam się namówić na jazdę na morzu na bananie.
1: Brawo.
2: Po raz pierwszy i... ostatni.
1: A, okay.
2: Dziękuję, skorzystam.
3: Ja też ostatnio po raz pierwszy byłem na koncercie z Kolima i po raz ostatni.
4: Też po raz ostatni.
5: No, ja ostatnio, słuchajcie, pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak mi powieki strasznie opadają, bo zrobiłem okulary do czytania porządne. A ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, kiedy ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy? Pochwalcie się telefonicznie albo mailowo 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najbardziej interesujący, intrygujący głos. Obiecujemy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Może takiej jeszcze nie piliście. Będzie pierwszy raz. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: dobrze.
1: Kołysze, dobrze był ja ten przebój. Szona Pola w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty niecałe będzie godzina 7 i my teraz o poranku zaglądamy na chwilę do studia wiadomości.
2: Zakopianka pobiła w te wakacje rekord. Przez tunel przejechały miliony samochodów. Ile dokładnie, o tym już za chwilę w wiadomościach o 7.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
0: fresh. Reklama.
6: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 3 dzień września i to jest czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1. Kolejni polscy strażacy wrócili z misji w Hiszpanii. Rekordowa liczba aut przejechała w wakacje tunelem na Zakopiance. Są zarzuty i wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec kierowcy ciężarówki podejrzewanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa. 32-letni kierowca wjechał w grupę pracowników drogowych. 4 mężczyzn zginęło, a 4 kolejnych zostało ciężko rannych. Kierowca został przesłuchany. Jak mówi prokurator Tomasz Ozimek, za nieumyślne sprowadzenie katastrofy grozi do 8 lat więzienia.
8: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
7: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że miejsce prowadzonych prac było odpowiednio zabezpieczone. Remont nawierzchni prowadziła firma zewnętrzna. Kolejni strażacy wrócili z Hiszpanii opanowanej pożarami. Było to cenne doświadczenie, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie.
9: Zaskakującym było dla nas to, jak sprawnie zorganizowany jest system strażaków hiszpańskich, który opiera się na autonomiczności regionów. W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami 2 śmigłowce gaśnicze i 2 samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
7: Polscy strażacy gasili pożary w ramach unijnej akcji. Ogień objął tereny w Hiszpanii, Francji i Portugalii. W zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Za miesiąc kolejna odsłona akcji, mówi Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
7: Turyści dostają 300 zł ulgi. By z niej skorzystać, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu. Wakacyjny rekord w tunelu na Zakopiance. W lipcu i sierpniu przejechało tam prawie 2 300 000 aut. To prawie 8% więcej niż rok temu. Dzienny rekord padł 9 sierpnia, kiedy trasę pokonało w ciągu doby niemal 55 000 pojazdów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rozczarowujący dzień Polaków na US Open. Najpierw odpadł Hubert Hurkacz, po nim Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. Czyli z 6 naszych tenisistów została już w singlu tylko Iga Świątek. Po kolei Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6, 7-5, 7. Linet z Brytyjką Franceską Jones 4-6, 6, 1, 3, 6. Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz 5, 7, 3, 6. A Majszak z Walentynem Waszerotem z Monako 4-6, 6, 4, 6, 7, 2, 6. Piłkarki Czarnych Sosnowiec nie zagrają w Lidze Mistrzów. Wczoraj po raz drugi przegrały z ekipą z Leuven, tym razem w Belgii, 1-2.
1: Złote przeboje w drodze.
7: Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pojawiło się więcej policyjnych patroli w rejonie jeleniogórskich szkół. Policjanci szczególną uwagę zwracają na zachowanie kierowców w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Kontrolowana jest m.in. prędkość oraz prawidłowe przewożenie dzieci w samochodach.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
7: Czwartek przyniesie i chmury, i słońce, niewykluczony przelotny deszcz wieczorem. 22 stopnie to maksymalna temperatura spodziewana dziś w Jeleniej Górze. Tyle mamy zobaczyć na termometrach między 14 a 17. Przepychanka chmur ze słońcem będzie także jutro, do tego będzie silniejszy wiatr. Deszcz zapowiadany jest na godziny wieczorno-nocne. Sobota może być początkowo deszczowa, potem słoneczna, będzie wietrznie przez cały dzień.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
6: Dzień dobry! Po siódmej zajrzymy sobie do wnętrza jakże bogatego o tej porze i sprawdzimy, jak się mają nasze wewnętrzne organy.
4: Po siódmej też okaże się, że nie tylko listonosz puka dwa razy. Jesteście ciekawi, kto jeszcze? No to zacznijcie dzień z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Zwłaszcza, że gramy na początek nowej godziny. Bon Jovi, 4 po siódmej.

0: Panie Witka, to już nie jest bajka. Legendarni amerykańscy naukowcy, słuchajcie, znowu wymyślili coś niesamowitego i musimy wam o tym opowiedzieć.
1: Przy pomocy znanego barwnika spożywczego, który zapobiega rozpraszaniu światła, sprawili, że skóra stała się przezroczysta. No i widać wszystko, co jest pod nią, i to może pomóc w diagnostyce różnych schorzeń.
2: Tak, ale uprzedzamy, nie próbujcie sami robić tego w domu, bo jeszcze zobaczycie, jak po wakacjach wygląda nasza wątroba. A teraz będzie używka zdrowa jak żadna inna. Na skołatane serce nic nie działa tak doskonale jak złote przyboje. Moloko, Sing It Back, jest 12 po 7.

0: Co się wydarzyło w Bangkoku, zostaje w Bangkoku, a co się wydarzyło w Mielnie, zostaje w Mielnie. Jest też polska wersja tego powiedzenia. Murray Head zagrał w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: My trzymamy kciuki, żeby nic się nie wydarzyło dzisiaj ani w łazience, ani w kuchni, ani w drodze do pracy i żeby w robocie też było spokojnie. Czwartek jakoś trzeba przetrwać, a jutro, o, proszę Państwa, jutro obudzimy się w zupełnie innych nastrojach. Za kilka minut u nas Ultravox, jest 19 po 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Listonosz zawsze puka dwa razy. Jak się okazuje, nie tylko listonosz, starość też.
1: No tutaj bez poezji, proszę, bo sprawa jest prozaiczna i biologiczna.
0: No.
1: Starzenie nie jest procesem ciągłym, okazuje się, tak. Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Stanforda, gwałtowne zmiany, no na gorsze niestety, zachodzą najczęściej w wieku 44 i 60 lat.
2: No, ja bym jednak tutaj wrócił do poezji, bo to wygląda na to, że w wieku 44 lat stajemy się mesjaszem narodów.
0: Nie? A w wieku 60?
2: A w wieku 60 dostajemy bilet dla seniora na pociąg.
0: Dobrze.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie piosenka o deszczowym facecie i Training Man z pozdrowieniami dla tych, których na deszcz łupie w łokciu w pół do ósmej.

0: Sorry, taki mamy klimat, chciałoby się powiedzieć. Tak mi przyszło do głowy, bo patrzyłem, że panowie z zespołu Inner Circle kilkakrotnie w 2008, 2016 i 2018 roku wpadali do Polski, ale tak padali i wpadali. No i ewidentnie musiało być im za zimno, skoro tak szybko uciekali, gdyż panowie pochodzą z Jamajki.
1: No tak.
0: Donosi radio Złote Przeboje, za 23 minuty będzie 8.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek. Nie wiem, czym tam ważnym się zajmujecie od rana. My sprawdzamy, gdzie jest najwięcej grzybów w Polsce. Przeglądamy po kolei powiaty i jak znajdziemy dobre miejsca, to oczywiście wam nie powiemy, jak to na grzybiarzy przystało.
0: No, oczywiście.
1: A za chwilę zagramy Manam w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Reklama. Złote przeboje w drodze.
10: Połowa stycznia przyszłego roku to termin zakończenia trzeciego etapu przebudowy ulicy Karłowicza od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego w Jeleniej Górze. Trwa zrywanie starej nawierzchni jezdni. Prace podzielone są na etapy tak, aby był możliwy dojazd do nieruchomości, garaży oraz przedszkola i sąsiednich pawilonów handlowych.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Takie te poranki i wieczory już ciemne i tak filozujemy, tak nas zebrało na to filozofanie. No dobra, im jesteśmy starsi, tym rzadziej robimy coś po raz pierwszy w życiu, prawda? Poza kolonoskopią oczywiście. I dlatego dzisiaj zbieramy wasze opowieści na ten temat. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy w życiu? 2-2-4-4-3-0.
2: Ja po raz pierwszy od 45 lat poszedłem do dentysty. I nie żałuję tego. Nie było tak źle.
3: Otóż 1 września obchodziłam pierwszy raz w życiu swoje 62 urodziny.
4: Córka zrobiła prawo jazdy i pierwszy raz w życiu tankowałem jej samochód. Boli.
5: No, sami sobie życie w każdym wieku może być ten pierwszy raz. Kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy? 2-2-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos obiecujemy złotą kawę z waszymi porannymi prowadzącymi na pudełku. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: radiu. Złote przeboje na dzień dobry wystąpił zespół 16, który po czasie przemianował się na 17, a teraz będzie w dół, o procesie właśnie odwrotnym.
1: Pewnie mieliście taką sytuację, że na przykład kupujecie jogurt, opakowanie wygląda jak dawniej, cena ta sama,
2: tak,
1: ale zamiast 400 jest 350 gramów.
0: No, mówiłem, że w dół leci.
1: Takie przypadki bierze teraz właśnie pod lupę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i więcej szczegółów w wiadomościach o 8 posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. Jest godzina 8, 3 września, czwartek mamy, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Dziś kolejne czynności z zatrzymanymi. Mniej produktu za tę samą cenę. Urzędnicy biorą pod lupę producentów. Iga Świątek zagra dziś o awans do kolejnej rundy US Open. Prokuratura będzie dziś kontynuować czynności z zatrzymanymi wczoraj osobami w sprawie afery zonda krypto, przekazała Prokuratura Krajowa. Są to 3 osoby, Rafał Z., biznesmen oraz twórca internetowy oraz 2 kobiety. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, cała trójka nie tylko może przyczynić się do wyjaśnienia afery z giełdą kryptowalut, ale także przyczynić się do odpowiedzi na pytanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto. Wielcy producenci pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a powodem tak zwany downsizing, czyli zmniejszenie wagi lub objętości produktów. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy rzetelnie o tym informują, zwłaszcza w przypadkach, gdy opakowanie nie uległo zmianie, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego UOKiK.
13: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo, czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
12: Choć downsizing nie jest nowym zjawiskiem, UOKiK zabrał za nie się teraz przez wzgląd na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dał instytucji narzędzia do walki z tym procederem. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować co 15 minut. Kolej ma stać się głównym środkiem transportu, zapowiada Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
14: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów, będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
12: Pieniądze na pociągi dadzą Unia i Województwo Śląskie. Metro Kolej ma ruszyć za 2 lata. Iga Świątek będzie bronić honoru polskich singlistek na wielkoszlemowym US Open. Po odpadnięciu z turnieju Magdy Linet i Magdaleny Fręch jest naszą ostatnią nadzieją na świetny wynik. Dziś jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podorowska, z którą grała tylko raz w półfinale French Open w 2020 roku. Początek dzisiejszego spotkania o 17 polskiego czasu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
12: Trwają prace na Konstytucji 3 maja w Karpaczu. Po ich zakończeniu ulica nie będzie już zwykłą jezdnią z chodnikami, lecz deptakiem z prawdziwego zdarzenia. Koszt prac to ponad 10 milionów złotych. Finał przewidywany jest na październik. Z kolei do połowy grudnia mają potrwać prace na ulicy Wyszyńskiego w Szklarskiej Porębie.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Do 22 stopni może dochodzić temperatura w Jeleniej Górze między 14 a 17. To mają być najcieplejsze godziny dnia. Na niebie będą zarówno chmury, jak i słońce. Raczej nie powinno padać w ciągu dnia. Możliwe, że niewielki deszcz spadnie wieczorem. Możemy głęboko oddychać. Stacje pomiarowe pokazują, że jakość powietrza jest bardzo dobra w Jeleniej Górze. Wiatr nie przeszkadza, jest słaby. Mocniejszy będzie jutro.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej zrobimy coś, co podobno ostatnio jest bardzo popularne, czyli zajrzymy w karty Tarota.
3: Po ósmej też wywróżymy, czy ktoś z was, nie, już wróżymy, że ktoś z was dostanie od nas poranną kawę z prowadzącymi na pudełku, jak nie, jak tak. W nagrodę za głos naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 po 8 gramy Hadawaya.

0: kryzysy, ale głównie o swoje życie i powodzenie w związkach.
1: Przypadkowo mamy tutaj właśnie tarota i uwaga, właśnie teraz postawimy tarota za darmo wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje. O, i co nam wyszło?
2: Będzie dobrze.
1: I jeszcze do tego dobrze zagramy. Mary, Mary już teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 8.

0: oprócz tego, że podnosimy ręce do góry i robimy YMCA, to jeszcze jest drugi układ taneczny do tego przeboju Village People, czyli taniec a la Trump. To jest takie połączenie Elvisa Presleya z Forrestem Gumpem. Wygooglajcie wolną chwilą, jeśli nie widzieliście.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 19 minut po godzinie 8. Kochani, jeszcze tydzień, góra 2 i będzie mniej niż zero. Znaczy może się zrobić. Taki mamy klimat. Sorry, taki mamy klimat. W związku z tym, że chcemy Państwa przygotować na ten trudny moment, zagramy Lady Punk. Mniej niż zero za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16:00 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Im jesteśmy starsi, tym pierwszych razów w życiu coraz mniej i dlatego dzisiaj słuchaliśmy przez cały poranek o waszych pierwszych razach. Czas na podsumowanie.
2: Wczoraj pierwszy raz w życiu przetkałam sobie sama zlew.
3: Ja w wieku lat 41 po raz pierwszy przekroczyłem ocean, byłem w Ameryce. W październiku zaczynam po raz pierwszy w życiu studia podyplomowe.
2: Ja w sobotę pierwszy raz wzięłam na ręce mojego najmłodszego wnuczka.
4: Ja pierwszy raz w tym życiu leciałam paralotnią. Wczoraj pierwszy raz w życiu przeczytałam instrukcję.
5: A ja po raz pierwszy w życiu za namową córki poszedłem na grzyby. Spędziłem w tym lesie pół dnia, przyniosłem cały kosz grzybów po przyjeździe żony z pracy. Jak zobaczyła te grzyby i przebrała ich, okazało się, że z tego całego kosza to ja tylko miałem 6 grzybów jadalnych.
1: Ojej, to może tak, wysyłamy amatorowi grzybiarzowi złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, a atlas grzybów niech pan amator kupi we własnym zakresie. No i witamy się słowami, tu nic nie ma. Tak. Prosimy pamiętać. Dziękujemy wam za wszystkie te dzisiejsze opowieści.
6: Dziękujemy, a jutro dokończymy taki nastrajający weekendowo wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.

0: za szybko, nie za wolno, nie za głośno, nie za cicho. Idealnie wręcz tak brzmiała druga połowa lat 90. Lata 90. kochamy, uwielbiamy, tak jak 80. Dwie nasze ulubione dekady. Torn, Natalii Imbruglia zagrała w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21.09.
1: Tej piosenki powstała w języku duńskim, ale o dziwo nie przyjęła się na całym świecie. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21 minut. Będzie godzina 9, a za chwilę po naszemu, po polskiemu, oddział zamknięty i piosenka Party.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777-100-100.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Złote przeboje w drodze.
6: W Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim trwają dwie policyjne akcje związane z powrotem uczniów do szkół. Bezpieczna droga do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach. Obie potrwają do końca miesiąca, a ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów, którzy wznowili naukę po wakacjach. Policjanci apelują do kierowców o zwiększenie czujności, wolniejszą jazdę.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Tym panom to, proszę państwa, twierdy z ręki jedzą. Grupa AHA, Norwegowie, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, ale my mamy swoje gwiazdy, bo Polacy nie gęsi. Proszę państwa, 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce absolutnie wyjątkowy koncert. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Tak się koncert nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert. Tak. Słuchacze radia Złote Przeboje, którzy słuchali Beaty bez prądu Unplugged na koncercie w Ruchęce, do dzisiaj wspominają to wydarzenie. No to jak to było?
1: Fantastycznie, jeszcze raz fantastycznie.
2: Zresztą bardzo koncerty zawsze są wspaniałe.
3: Podobało mi się bardzo, jak na każdym koncercie w Ruchęce.
4: Bardzo się podobało, to jest przepiękne miejsce, a pani Beata tylko po prostu je ukoronowała.
5: Bawiliśmy się super.
4: Bardzo elegancko.
6: Bardzo się podobało.
7: Było warto przyjechać ponad 300 km do Beaty.
8: Koncert był wspaniały, naprawdę bardzo nam się podobało.
9: W Kozłówce też będzie się działo, to możemy obiecać, a żeby zdobyć bilety, zapraszamy was już teraz na złoteprzeboje.pl. Tam napiszcie, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na Beatę Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz inny wielki kobiecy głos, Celine Dion, za 7:09.

0: Celine Dion szykuje się do serii koncertów w Paryżu. Trzymamy kciuki za formę i za siły witalne. A teraz za 4 minuty 9 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Giełda Zonda Krypto mogła zostać sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej.
2: O, no proszę.
1: Taka informacja pojawiła się dzisiaj o poranku. Więcej szczegółów zdradzę już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Co za dzień?
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama. Trzeci dzień września, to jest czwartek, mamy godzinę 9:00 i zapraszamy na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Zonda Krypto mogła zostać sponsorem polskich piłkarzy. Polacy niechętnie się badają, do akcji wkracza Ministerstwo Zdrowia. Metro w Rzymie może zostać najpiękniejszym na świecie. Zonda Krypto mogła zostać sponsorem piłkarskiej reprezentacji Polski. Pisze dziś o tym Onet. Według portalu niespełna rok temu szef Zonda Krypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą w celu negocjowania umowy sponsorskiej. Chodziło o 10 milionów złotych rocznie. Do podpisania umowy nie doszło, bo obie strony się nie dogadały. PZPN w przesłanym oświadczeniu potwierdził, że nie podjął później dalszych działań w sprawie współpracy z Zonda Krypto. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących akcji w całym kraju, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
6: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PESA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
8: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, w przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem.
6: Do tak długiego tramwaju zmieści się około 300 osób. Rzym ma nową atrakcję, która może zachwycić cały świat. Stacja metra Colosseum Fori Imperiali, będąca jednocześnie podziemnym muzeum, walczy o tytuł najpiękniejszej stacji świata. W jej wnętrzu można oglądać antyczne freski, termy, fontannę i marmurową głowę meduzy. Wyniki prestiżowej nagrody przyznawanej w dziedzinie architektury i designu poznamy 10 grudnia.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport. 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejne dwie drużyny piłkarskiej Ekstraklasy odpadły w pierwszej rundzie Pucharu Polski. W Pruszkowie miejscowy Zniczy Spadkowicz z pierwszej ligi pokonał po rzutach karnych Krakowie 4-3, natomiast w Łodzi Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Z sześciorga polskich tenisistów w singlu na US Open została nam już tylko Iga Świątek, która dziś w drugiej rundzie zagra z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym etapie odpadli Hubert Hurkacz, Magda Linet, następnie Magdalena Fręch i Kamil Majszak. A dziś polskie siatkarki zagrają o półfinał Mistrzostw Europy, mecz z Holandią o 15.
9: Pogoda.
6: Początek września na razie ciepły. Dzisiaj od 21 stopni w Gdańsku, 22 w Poznaniu, 24 w Warszawie, do 25 w Krakowie. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale prawie w całej Polsce może też przelotnie padać.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Dzień dobry. Cytując Kubę Sienkiewicza, wokalistę elektrycznych gitar, nie pij Piotrek, nie pij w czwartek, picie w czwartek nic nie warte.
11: Nie zastanawiajmy się, co poeta chciał przez to powiedzieć, tylko się po prostu zastosujmy.
5: Tak.
11: A dla wszystkich, którzy czują, że potrzebują rozrywki, mamy największe Złote Przeboje. Słodkiego, miłego życia. Kombi już teraz, 4 po 9.

0: związku z tym, że Dolce Vita z rana, donosimy, że Dolce dzisiaj po 3,74, euro po 4,33, a benzyna i diesel stoją tak wysoko, że szkoda gadać, proszę Państwa. Więc jeśli ktoś chce dzisiaj zakosztować tego Dolce Vita, słodkiego, miłego życia, to raczej na piechotę albo na rowerze. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A teraz zagramy piosenkę grupy R.E.M., o której wokalista Michael Stipe mówi, że jest zagrana w pogodnym i beztroskim stylu bubblegum.

0: przypadku tych panów powiedzenie cienko śpiewać znaczy coś zupełnie innego. Bee Gees w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w czwartek. Jeśli czujecie, że i wy cienko śpiewacie w pracy, to powinna pomóc kawa oraz spotkanie z czerwonoustą wokalistką.
1: No tak, no bo oczywiście czerwona szminka to był znak i jest znak rozpoznawczy Gwen Stefani, liderki i wokalistki grupy No Doubt. Oprócz tego pani Gwen ma na koncie kolekcję ubrań i rolę w filmie Aviator Martina Scorsese, a my możemy zagwarantować, że jak posłuchacie jej, to odlecicie po prostu. No to bardzo prosimy Gwen Stefani, No Doubt i Don't Speak w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry!

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: Tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: oszczędzimy ci jak nikt. Tylko do 9 września pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.

0: Może i zimno, może nie za wiele do siebie mówią, ale za to jak grają, jak śpiewają, jakie piosenki nagrywają. W Szwecji takie rzeczy się dzieją, grupa Ace of Base i The Sign. No i cóż ze Szwecji, skoro na pożegnanie. Dziękujemy, do jutra.
1: To byliśmy my, cóż, że z porannego programu w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Sobaj Dorkiewicz. A teraz przy mikrofonie zasiądzie ona, Gosia Kościelniak.
2: Cóż z tego, że przedpołudnie rozpocznie, ale ładnie tak sobie poćwiczyć wszystkie szeleszczące spółgłoski, których nigdy w życiu nie, bo mówią tak dokładnie ci, którzy się, no może nie nigdy w życiu, ale ciężko będzie, którzy się polskiego uczą. Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana, na moje z wami przywitanie. Zapraszam, za 13 minut będzie 10.

0: Radio Złote Przeboje, za 3 minuty będzie godzina 10, a o 10 najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i jak dziś będzie ze słoneczkiem, chmurami i deszczem, zaraz po wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie. Reklama.
8: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Jeleniej Góry.
10: Urszula Miszczak. Są dyscyplinarne konsekwencje bójki, do której doszło w kolejce do dystrybutorów na jednej ze stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji w Jeleniej Górze.
11: Został on odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
10: Poinformował Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Czynności wyjaśniające w sprawie nadal trwają. Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do jeleńgórskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Pozytywnie zaopiniowano 22 projekty, 9 negatywnie. Lista projektów oraz wyniki oceny merytorycznej dostępne są na stronie jbo.jeleniagora.pl. Na koniec informacja z dróg. Na drodze powiatowej między Małą Kamienicą a Chromcem trwa układanie nowego asfaltu. Prace są już na finiszu. Równolegle wykonywane są również pobocza, donosi Jelonka.com. Po zakończeniu robót poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Za godzinę przypomnimy, jak należy zachować się w przypadku znalezienia niewybuchu.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
10: Będą rozpogodzenia i słońce, będą też chwile z przewagą chmur. Niewykluczony deszcz, ale dopiero wieczorem. Przybywa stopni na termometrach. Najcieplej ma być między 14 a 17. Wtedy temperatura ma sięgać w Jeleniej Górze 22 stopni. Ponad 20 będzie też jutro. Częściej będzie pochmurno niż słonecznie. Nie powinno padać w dzień. Z deszczem zapowiadany jest wieczór i noc. Sobota początkowo z deszczem, potem ze słońcem.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: No to zaczynamy czwartkowe przedpołudnie i mam nadzieję, że wszyscy kochający lata 80. i 90. i to brzmienie, i tę muzykę są z nami. Zapraszam bardzo serdecznie.
12: Radio Złote Przeboje.
2: Gosia Kościelniak, zaczniemy z Black or White, rok 91, a myślami, głową i językiem do mówienia będziemy w 2026, bo oczywiście robota nie zając, wszyscy jesteśmy w pracy, ale mam nadzieję, że mikro przerwy będziecie mogli sobie robić, żeby bawić się z nami.

0: tydzień.
1: Każdy z nas, który już w pracy, a większość z nas w pracy, ma w tejże pracy swój często niezrozumiały dla innych ludzi spoza branży język. No a łączy nas to, że słuchamy w pracy największych przebojów lat 80. i 90., czyli Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas z kolei to, jakiego języka używamy na co dzień w naszej pracy. Ja chciałabym, żebyśmy się dziś pochwalili albo pośmiali razem ze swoich żargonów w różnych zawodach. Przykład, proszę bardzo, pierwszy z brzegu, uczelnia. Dzisiaj omówimy adhistoryczny idiografizm kierunku analitycznego, który znajduje uzasadnienie w kierunkach uwarunkowanych strukturalnie. Albo w większości korpobiur, tutaj wszyscy korpo zrozumieją, żebyśmy się sfokusowali na zcharge'owaniu, a potem sobie sforwardujemy to na open space, bo czekają na feedback. Niektórzy rozumieją, inni robią wielkie oczy. Ja chciałabym dzisiaj zrobić wielkie oczy, gdy usłyszę wasz żargon z pracy, którego nie zrozumiem. Z radością go nie zrozumiem. Podzielcie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. 22 44 30. Za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12. Podzielcie się zdaniem, które zrozumieją tylko ludzie z waszej branży. 22 44 30.
2: Robota nie zając.
3: Obsession.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Koński ogon za 75 tysięcy złotych? Oczywiście, kucyk mam na myśli, taki kobiecy kucyk z włosów. Podczas koncertów w Japonii i Ameryce Madonna miała przypięty taki kucyk inspirowany zabawką z dzieciństwa. Ten koński ogon przypinany był do jej naturalnych włosów za pomocą dużej klamry i oczywiście setek wsuweczek. Królowa popu wybrała go, bo obawiała się, że jej naturalne włosy są za krótkie i będą zbytnio przypominać wizerunek z poprzedniej trasy. Kucyk został więc zdjęty, gdy dotarła do Europy, ponieważ przeszkadzał Madonie ciągnąc jej naturalne włosy, no i często wplątując się w noszony przez nią mikroport. Ten kucyk sprzedano na aukcji za 20 tysięcy dolarów, czyli około 75 tysięcy złotych. A propos mikroportu, no to oprócz standardowego mikrofonu do ręki, Madonna podczas koncertów zakłada mikroport, czyli ten malutki bezprzewodowy mikrofon, i chociaż nie była pierwszą gwiazdą, która zdecydowała się na to, umożliwiające swobodny taniec i śpiew rozwiązanie, no to wizerunek Madony z mikroportem stał się tak popularny, że to urządzenie zaczęto określać mianem Madonna Mic, czyli mikrofon Madony. Teraz Madonna jeszcze bez kucyka z 1986 roku w radiu Złoto.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy w pracy Radia Złote Przeboje, ale często dzieli nas to, jakiego języka używamy w naszej pracy. Dzisiaj dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży. Dzwonicie.
2: Tylko ludzie z mojej branży to zrozumieją 40-52.
1: Krawiectwo? Branża taboru kolejowego. A albo kod błędu w systemie? A może tętno? No wszyscy się tu zastanawiamy w radiu, więc udała się ta zagadka. Może zadzwonisz jeszcze raz i zdradzisz. I jeszcze jeden telefon przed nami.
3: Od roku pracuję w lesie i pewnego dnia ktoś mnie zaprosił, że na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby poocinać to, że jest niepotrzebne.
1: Manipulacja na mydle? Biorę, będę używać. Dziękuję za to sformułowanie bardzo. 2244430. Zdanie, które rozumieją tylko ludzie z waszej pracy. A za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przyboje po 12.

0: The Bulk i za 3 minuty już będzie godzina 11, więc pierwsza godzina naszego spotkania już za nami, ale rozpościerają się pięknie przed nami kolejne. Posłuchajmy teraz wspólnie wiadomości w Radiu Złote Przeboje, tylko sprawdzonych, i wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why.
1: Yesterday you told me about. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Mamo, gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
8: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
3: Wiadomości z Jeleniej Góry.
4: Urszula Miszczak. Pomimo upływu lat wciąż znajdowane są niebezpieczne pamiątki z okresu II wojny światowej. Na przykład w poniedziałek w kompleksie leśnym w Piechowicach przy ulicy Turystycznej znaleziono dwa granaty moździerzowe. W związku z tym jeleniogórscy policjanci przypominają.
5: Tego rodzaju znaleziska są w dalszym ciągu bardzo niebezpieczne. Nie wolno ich odkopywać, przenosić czy rozbrajać. Należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką policji.
4: Podkreśla podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji. Coraz bliżej otwarcia Karkonoskiej Zielonej Szkoły na terenie kompleksu folwarczno-pałacowego w Jeleniej Górze Sobieszowie należącego do Karkonoskiego Parku Narodowego. Kończą się prace w dawnym spichlerzu i domu zarządcy, dowiedział się portal naszemiasto.pl. Karkonoska Zielona Szkoła będzie miejscem edukacji przyrodniczej i pobytów grup zorganizowanych. Zaplanowano w niej blisko 60 miejsc noclegowych oraz 3 pracownie. Otwarcie planowane jest na przyszły rok. Od września kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. O nich powiem za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Pogoda w Jeleniej Górze.
4: Dziś nad naszym miastem dużo słońca, niebo będzie się też momentami chmurzyło, możliwy przelotny deszcz wieczorem, wiatr słaby, temperatura rośnie, możemy liczyć na 22 stopnie, tyle maksymalnie pokażą jeleniogórskie termometry między 14 a 17. Piątek przyniesie silniejszy wiatr, więcej chmur, będzie też słońce, nie powinno padać w dzień, deszcz zapowiadany jest na godziny wieczorno-nocne. Temperatura do 25 stopni.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
6: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam.
8: Freddy.

Został zobrazowany aż trzema teledyskami. Ten wielki przebój Savage Garden, który przed chwilką wybrzmiał w Radiu Złote Przeboje. Wokalista i multiinstrumentalista, czyli Darren i Daniel, powołali do życia formację Savage Garden. To był rok 93. No i już za sprawą debiutanckiego albumu pragnęli się wyróżnić w branży późnych lat 90. zdominowanej przez stereotypowe gwiazdy muzyki pop, a tutaj miało być tak bardziej intelektualnie. Więc trzy klipy do tej piosenki, bo pierwszy i drugi nie do końca usatysfakcjonowały panów z zespołu. Trzecia wersja natomiast przedstawia smutną nastolatkę podróżującą metrem. Ostatnia z nich zdobyła największą popularność. No ale pierwszy i drugi też są ciekawe. Teraz Nelly Furtado w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzielicie się zdaniem, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i dzwonicie do Radia Złote Przeboje.
2: Moje branżowe hasła to PNE 12, PKS 18 i ZGD 500 na operę.
3: Typowy reprezentant rasy o szlachetnej głowie, długa szyja płynnie przechodząca w prawidłowo zaznaczony kłąb, ogon prawidłowo osadzony i noszony, doskonałe kątowanie kończyn przednich i tylnych, nieco krótka i stroma kość ramienna.
1: Oho, to chyba jest o moim dużym szwajcarskim psie pasterskim, a przynajmniej o jakimś psie stroma kość ramienna. Czy to jest żargon sędziego wystawowego, kynologicznego? Mam nadzieję, że zgadłam. Ależ ciekawe mamy zawody różne i wszystkich nas łączy muzyka. Ta sama. 2-2, 4-4 i 3-0. Podzielcie się ze wszystkimi zdaniem z waszej pracy, które rozumieją tylko ludzie właśnie z waszej branży. Po 12 za najciekawsze oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest
2: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne, opakowanie 500 gramów, jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

Przebój, który przed nami, został napisany przez Prince'a, ale tym razem Prince schował się pod pseudonimem Christopher. Prince pojawił się kiedyś na koncercie The Bangles w Los Angeles, a potem przygotował dla dziewczyn bardzo wyjątkową kasetę magnetofonową, zawierającą dwa napisane przez niego utwory, które no, chciał, żeby nagrały. Więc dziewczyny pojechały odebrać kasetę i były na niej dwie piosenki. Jedną z nich było Manic Monday, a druga nosiła tytuł Jealous Girl. Demo miało po prostu wokal dziewczyny i prawdopodobnie Prince oferował zespołowi ten utwór w takiej formie, żeby zaśpiewały go dokładnie w ten sposób. Ale one chciały stworzyć całość inaczej od podstaw. No i po nagraniu Prince przyszedł na próbę i był zachwycony efektem. Na szczęście nie miał pretensji, że piosenka brzmi inaczej niż jego propozycja. Radio Złote Przeboje.

0: Każda minuta, a co dopiero 4 minuty z głosem Joe Cockera, to jest dobra minuta i takie właśnie teraz były w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
1: Reklama.
3: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
2: Wiadomości z Jeleniej Góry.
15: Urszula Miszczak, szef policji w Jeleniej Górze, został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Przypomnę, że to konsekwencje udziału w bójce, do której doszło w poniedziałek na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. W zdarzeniu brało udział łącznie 3 policjantów. Wszystko zostało nagrane, a film trafił do sieci. Czynności wyjaśniające w sprawie trwają. Zakończyła się ocena merytoryczna projektów zgłoszonych do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok, mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta.
16: Pozytywnie komisja zaopiniowała 22 projekty, z czego 8 projektów inwestycyjnych, 5 projektów oświatowych, 7 projektów społecznych, 2 projekty zielone, a 9 projektów otrzymało ocenę negatywną.
15: Odwołania można składać do 8 września. Kolej linowa na Kopę w Karpaczu przeszła na jesienny rozkład jazdy. To oznacza krótsze godziny kursowania. Od niedzieli do czwartku kolej będzie kursować w godzinach od 9 do 16.30, a w piątki i soboty od 9 do 17.30.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
15: Przybywa stopni na termometrach, najwięcej do 22 mamy zobaczyć między 14 a 17. Za oknami słońce, widać też chmury, możliwy przelotny deszcz w późniejszych godzinach. Jutro silniejszy wiatr przygna sporo chmur nad nasze miasto, nie będzie padać w ciągu dnia. Deszcz spodziewany jest wieczorem i w nocy. Temperatura podskoczy do 25 stopni, sobota pół na pół, najpierw z deszczem, potem ze słońcem.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
3: No dobrze, to przeszliśmy sobie już do popołudnia czwartkowego, co ogłaszamy w Radio Złote Przeboje z przyjemnością i gramy na początek tej godziny wielki przebój z tych lat. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz Whitney Houston, która zarazi nas naprawdę dobrą energią.

Spaghetti Western może być inspiracją dla muzyki elektronicznej, albo czy zespół postpunkowy potrafi odnaleźć się w klubowo-elektronicznej estetyce? New Order, formacja powstała na gruzach J Division, udowodniła, że tak. Do oczywistych inspiracji członków grupy New Order należeli niemiecki Kraftwerk, no i włoski kompozytor Giorgio Moroder, ale tych tropów prowadzących do Włoch było więcej, bo na przykład słynną linię basu w wielkim przeboju Peter Hook podsłuchał właśnie we wspomnianym przeze mnie Spaghetti Westernie pod tytułem Za kilka dolarów z muzyką Ennio Morricone. Posłuchajmy New Order w Radiu Złote Przeboje.

0: Mexico! Mamy go!
1: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
2: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzieliliście się zdaniami, które rozumieją tylko ludzie z waszej branży i padło wiele naprawdę ciekawych słów i zdań, często tajemniczych, na przykład takich.
2: To ta praca, w których słowa brzmią pierśnica, obwiednia, rozrąb, szlak zrywkowy, leśnik.
1: A dzbanek filtrujący dzisiaj dla leśnika innego, który wcześniej mówił, przypomnijmy.
3: Na mydle będziemy robić manipulacje. Na mydle, czyli tam, gdzie składujemy drzewo, a manipulacja to jest to, żeby połocina to jest niepotrzebne.
1: Pozdrawiamy mocno i przesyłamy dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. No i dziękuję za wszystkie wasze telefony dzisiaj. Świetne, a jutro znowu się bawimy i będziemy sobie nawzajem przypominać o tym, że robota nie zaje.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: tylko teraz. Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
12: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
13: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Kącik porad żywieniowych tuż przed godziną 13 w Radiu Złote Przeboje. Niedawno śpiewała Cher, która w tym roku skończyła 80 lat, a w formie jest doskonałej, jak wiemy. Otóż kilka lat temu zdecydowała się na całkowite odejście od spożywania mięsa, które od zawsze traktowała wcześniej jako coś koniecznego. Zrezygnowała też ze spożywania tłuszczów, odstawiła na bok sery, tłuste mleko. Sery uwielbiam. Decydując się na wszystko to, co odtłuszczone, a co je na co dzień, między innymi tak, brązowy ryż, jest okej, okay, jest good, soczewica, fasola, owoce takie jak nektarynka i papaja. Czyli szerje papaje, a w Radiu Złote Przyboje Right Set Fred.

Tak, ten przebój Right Set Fred mogłybyśmy i moglibyśmy bez końca, ale musimy na chwilkę przestać, bo za 4 minuty 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem wracamy do muzyki w Radiu Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Reklama.
8: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Polski MSZ wzywa do siebie ambasadora Rosji. Dziś będzie wiadomo, kto ostatecznie powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Iga Świątek zagra dziś o trzecią rundę US Open. Dorota Werdecka, dzień dobry. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na dywanik ambasadora Rosji. To reakcja na ostatnie działania hybrydowe Moskwy, która stała m.in. za atakiem na lotnisko w Lipsku. Wyrażamy stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej, mówił minister Radosław Sikorski podczas konferencji szefów MSZ-u państw Trójkąta Weimarskiego.
10: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
9: Sikorski przypomniał, że to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest równocześnie problemem całego sojuszu. Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o nieudanej próbie podpalenia w pobliżu siedziby firm zbrojeniowych w Monachium. W ostatnich dniach doszło też m.in. do próby sabotażu w pobliżu elektrowni Jędrzwalde i stacji elektroenergetycznej koło Kolonii. A do podobnych zdarzeń dochodzi w Polsce. Podpalono na przykład fabrykę dronów w Skarżysku. Ponad 112 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu reagowania. Przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenie z reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze odbyło się w blisko 1500 miejscach. Łącznie w takich wydarzeniach organizowanych w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej od początku roku wzięło już udział blisko 400 tysięcy osób. Do 1252 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ubiegłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Zaginionych jest ponad 4 tysiące osób, przeszło 11 900 zostało uratowanych. Rodzinom zmarłych wydano zaledwie 95 ciał. Pozostałe zwłoki i szczątki po pobraniu DNA są katalogowane i chowane w masowych grobach, a w związku z tym, że powódź zniszczyła ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych, rodziny ofiar nie mają gdzie odbyć rygorystycznej 13-dniowej żałoby. Zgodnie z religią nie mogą jej odbywać u krewnych ani w wynajmowanych pokojach.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Dziś rozstrzygnie się, kto ostatecznie wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Do godziny 16:00 komitety mają czas na zgłoszenie kandydatów i przedstawienie co najmniej 3000 prawidłowych podpisów poparcia. Najwięcej emocji wzbudziła sytuacja Łukasza Gibały. Lider sondaży złożył ponad 5000 podpisów, ale komisja zakwestionowała ponad 3800 z nich, bo w rubryce z adresem zabrakło miasta. Jego sztab miał więc kilka dni na zebranie brakujących podpisów. Wiadomo, że to się udało. Z sześciorga została już tylko Iga Świątek w wielkoszlemowym US Open. Jedyną nadzieją na polski sukces jest udany występ rozstawionej z ósemką naszej tej najlepszej tenisistki. Dziś Świątek powalczy w Nowym Jorku o trzecią rundę z Nadią Podorowską z Argentyny. Start o 17.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Pogoda.
9: Dzisiaj po południu możliwe przelotne deszcze prawie w całej Polsce, ale niekoniecznie. Pozdrawiamy Koszalin, tam tylko 18 stopni, w centrum 23, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 25 stopni.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
9: 2:00 po 13:00 mamy czwartkowe popołudnie, a w nim największe przeboje lat 80. i 90. 83. i Eurythmics. Wiem, że lubicie.
1: Radio Złote Przeboje.
9: My też. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Ostatni wieczór lata, 18 września 2026 o 19 w Pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Symbolicznie ta data, bo Beata Kozidrak pożegna wtedy lato swoim głosem i koncertem bardzo kameralnym. A wy możecie tam być. Już niektórzy mają złoty bilet od Radia Złote Przeboje w dłoniach. A niektórzy dopiero będą mieli właśnie ten złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie. Zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzcie na pytanie o pożegnanie z latem i wygrywajcie. Pytanie brzmi, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Teraz w Radiu Złote Przeboje Easy Like Sunday Morning.

przed nami w radiu Złote Przeboje Caroline Katrin Müller. Oczywiście nie mam pojęcia, jak to się mówi, żeby było ładnie po niemiecku, ale się starałam. Niemiecka piosenkarka holenderskiego pochodzenia, czyli po prostu Sissy Kecz. Ta fryzura, te tony lakieru do włosów, które musiały być wypsikane, żeby ona właśnie tak wyglądała. Ta idealna fryzura i obraz lat 80. Jedną z najjaśniejszych gwiazd szalonego Eurodisco w latach 80. była właśnie ona, Sissy Kecz. No i teraz razem zaśpiewamy sobie 'Cause You're Young, rok 86.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla robi przepisy, które łączą pokolenia i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
11: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Złote paluszki.

0: dziwne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Mój ukochany duet. On i ona. David i Tina. Ale ja mam cichą nadzieję, że waszym ukochanym duetem...
1: Merdamy ogonkami?
0: Ale nic nie będziemy sugerować.
1: Nie
0: będziemy. No, ale Jerzy jest.
1: Ale jakby co, to jesteśmy. Jesteśmy tutaj Gosia i ja. Ja i Gosia. Gosia, my jesteśmy. Damsko-męski duet. Taki duet.
0: Tak.

0: Two Princes, Spin Doctors i dużo dobrej energii w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 14. Dorota Wardecka, o czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Będzie odpowiedź na pytanie, czy można oszukiwać na systemie kaucyjnym. Okazuje się, że można. Jak? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.00.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 3 września. Dorota Werdecka przedstawi wiadomości.
10: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa rozmawia o ostatnich przypadkach sabotażu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego jako świadka. Oszustwo na systemie kaucyjnym. Pracownik sklepu zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Trwa posiedzenie Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa, na którym omawiane są ostatnie akty sabotażu w Polsce. Chodzi m.in. o pożar zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej, co według premiera było dywersją. Za takimi działaniami często stoją osoby związane z grupami przestępczymi, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
11: Oni są w taki prosty sposób rekrutowani, znaczy gdzieś za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzieś tam jakiś powstaje kanał, który proponuje im pieniądze, coś podpalą, coś zniszczą, coś zdemolują, kogoś pobiją i za to zarobią łatwą kasę.
10: Na to podobnych zdarzeń dochodziło ostatnio w Niemczech. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. 3 osoby zatrzymane wczoraj w sprawie zonda krypto i przesłuchiwane do późna w Katowicach, rano znów doprowadzone do prokuratury krajowej. Przed budynkiem prokuratury jest Grzegorz Kozioł.
12: Zatrzymani to znany inwestor, spekulant giełdowy Rafał Z oraz Jaromira W i Anna P. Mężczyzna miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Zatrzymane kobiety to z kolei osoby powiązane w różny sposób z Marianem W, pseudonim Maniek, głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, zwanego polskim królem kryptowalut.
10: Zatrzymani również dziś mają być przesłuchiwani.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie przesłuchania. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszek z Policji w Nowym Tomyślu.
14: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
10: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom L, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
15: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
16: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
10: A systemy można znaleźć na stronie elauczeń.gov.pl.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Maksymalne temperatury dzisiaj w okolicach Rzeszowa 26, Krakowa 24 stopnie. Te najniższe w okolicach Koszalina 16 stopni. W prognozach dzisiaj sporo deszczu, ale gdzieniegdzie spoza chmur będzie wychodzić słońce. 300 zł na szkolne wydatki 3 września. Jak znalazł, a jak je wygrać jeszcze dzisiaj? Za chwilę wam powiem, bo teraz lekcja muzyki. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Już 12 września debiut Edyty Bartosiewicz w nowej roli, mianowicie startuje kolejny sezon show The Voice of Poland, no i nasza artystka pojawi się tu w roli jurorki. Pani Edyto, trzymamy kciuki. No a teraz, wśród największych przebojów lat 80. i 90. moja ukochana piosenka tej właśnie artystki.

czerwcu w Opolu odsłoniła swoją gwiazdę, jedna z najbardziej imponujących gwiazd polskiej muzyki, czyli Ewa Bem właśnie. Jeden z absolutnie najbardziej niepowtarzalnych polskich głosów, pani Ewo. To ja poproszę o kolejne 55 lat twórczości. A teraz skaczemy w przeszłość o lata zaledwie 33, ale sami przyznacie, że jakby to było wczoraj, prawda? Ace of Base w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

300 zł na te wszystkie wspaniałości niezbędne do szkoły. Możecie dzisiaj u mnie wygrać, a że to ostatni dzwonek na takie właśnie zakupy, dlatego dzisiaj i jutro jeszcze 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Pytanie konkursowe dziś brzmi: jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90. Dwie dwójki, 4 czwórki, 3 zera do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi. Po 17 będą nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90. Dwie dwójki, 4 czwórki, 3 zera. Czas

0: Marcin Rozynek spogląda w przyszłość. Najlepsze przed nami. O 15:00 wiadomości Radia Złote Przeboje. O czym będziesz mówić, Dorota?
1: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. W jakiej sprawie? Czy mogą być jakieś tego konsekwencje? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Słuchacie nas w czwartek, jest 3 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
11: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce na północ od Ustki. W kolejnym kraju rosyjscy dyplomaci wezwani na dywanik. Prokuratura chce, by prezydent zeznawał jako świadek. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Stało się to na północ od Ustki. Minister dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce do wysokości 3 metrów zostanie wprowadzone od 10 września do 9 grudnia. Podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ograniczenie nie dotyczy samolotów pasażerskich operujących na większych wysokościach, a zostaje wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Wielka Brytania wezwała na dywanik rosyjskiego chargé d'affaires. Wcześniej ambasadora Rosji wezwał do siebie polskie MSZ. Tak sojusznicy wspierają Niemcy, po tym jak Berlin otwarcie oskarżył Rosjan o sierpniowy atak hybrydowy na lotnisko w Lipsku. Tomasz Orchowski.
12: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach, mówi Radosław Sikorski.
13: Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
12: Minister spraw zagranicznych spotkał się dzisiaj w Weimarze ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec. W związku z rosyjskim atakiem w Lipsku Berlin między innymi zamknął konsulat tego kraju w Bonn. Zapowiedział też zwiększenie presji na rosyjską flotę cieni. Putin nazwał odpowiedź Niemców wielkim błędem. Moskwa ogłosiła zamknięcie Instytutu Goethego w Rosji,
11: co według niemieckich władz jeszcze pogorszy relacje.
14: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 sędziów wybranych w marcu, od których do tej pory prezydent nie odebrał ślubowania. Jak zapewnia Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej?
15: Z jakiekolwiek pociągnięcie prezydenta do odpowiedzialności odbywa się tylko w drodze działania Trybunału Stanu, także ze strony prokuratury pan prezydent kłopotów na pewno nie będzie miał.
11: Prokuratura zwróciła się do prezydenta z pytaniem o dogodny termin i miejsce przesłuchania. Od nowego roku szkolnego polskie szkoły są zdrowsze, stołówki serwują więcej roślin, dań, obiady mają mniej cukru, a produkty są mniej przetworzone. Jaki jest naprawdę sekret smacznego obiadu?
16: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej, imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
11: Przyznaje szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
3: Urszula Miszczak, zapraszam. Od premiery filmu Terminator 2 Dzień Sądu minęło już 35 lat. Dziś znów można go zobaczyć na dużym ekranie. Mistrzowska reżyseria, wybitne kreacje aktorskie oraz przełomowe efekty specjalne sprawiły, że film uznawany jest za jedno z najważniejszych osiągnięć współczesnej kinematografii. Seans o 18:00 w jeleniogórskim kinie Helios. Kto siedząc przy ognisku nie śpiewał piosenek starego dobrego małżeństwa? Teraz znów można będzie zanucić jego piosenki. Zespół wystąpi 12 września w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Dlaczego lis jest chytry, sowa mądra, a osioł uparty? Dlaczego niektóre zwierzęta stają się symbolami określonych cech człowieka? Tego będzie można dowiedzieć się podczas spotkania z profesorem Jerzym Bralczykiem i profesorem Jackiem Wasilewskim. 7 września w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Wstęp bezpłatny.
14: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
10: Sporo deszczu. Przelotnie popadać może właściwie w całej Polsce, a jeśli chodzi o temperatury, to te najwyższe w okolicach Rzeszowa 25 stopni, w Kielcach, w Krakowie 23. Najzimniej nad morzem w Koszalinie 16, w Szczecinie w tej chwili 19 stopni na termometrach. Zbliżają się urodziny Freddiego Mercury'ego i o tym właśnie z Marzeną Rogalską porozprawiamy sobie za chwilę. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Kto kocha największe przeboje lat 80. i 90.?

Kolejne koncerty Backstreet Boys ogłaszają organizatorzy ich dotychczasowych występów w Las Vegas. I to wyjątkowe koncerty, a właściwie jeden wyjątkowy koncert wśród pozostałych. Razem z muzykami będzie można powitać nowy 2027 rok. Od czasu inauguracji ich rezydencji w lipcu 2025 roku, kiedy to zespół był pierwszą gwiazdą popową w Sphere, bo tam rzecz będzie się odbywać, grupa wystąpiła już dla ponad 750 tysięcy fanów na 47 wyprzedanych do zera koncertach.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Marzenko, czy ty sobie wyobrażasz, że za dwa dni Freddie Mercury skończyłby 80 lat? Wyobrażasz sobie Freddiego Mercurego w wieku lat 80?
1: Nie, trochę sobie nie wyobrażam.
0: No właśnie.
1: I to jest plus tego wczesnego odejścia, zwłaszcza jak się jest artystą i zapisujesz się ludziom, wiesz, jako ten cudowny, szczupły, zgrabny, taki charyzmatyczny artysta. No, ale z drugiej strony, komu przeszkadza kolega Mick Jagger z Rolling Stonesów,
0: więc
1: nie?
0: Właśnie. Wiesz, no. Także jest wiele tych gwiazd, za którymi tęsknimy, bo są w tym klubie 27, czyli Jim Morrison, Jimi Hendrix i w ogóle te gwiazdy.
1: Amy Winehouse na przykład. Whitney Houston.
0: No, kurczę, tak sobie myślę. Jakim byłby artystą Freddie Mercury w wieku lat 80?
1: Ja myślę, że on by hasał na scenie tak jak Jagger.
0: Fajnie,
1: tak? Tak, no, jak on tym mikrofonem wywijał. Boże.
0: Tęsknimy. Freddie, tęsknimy i gramy. I Want to Break Free w Radiu Złote Przeboje. I want

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Reklama.

300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc mam dla was i dzisiaj 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Pytanie konkursowe. A jak spędzaliście długie przerwy w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0. Czekam na te najciekawsze opowieści. Po 17 nagrody. Jak spędzaliście długą przerwę w latach 80. i 90.? 2 2 4 4 3 0.

0: I tak oto przysłuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje piosenki Seven Wonders Fleetwood Mac. Przesłuchiwać będziemy wiadomości o 16.
1: Tak, i a propos przesłuchania, prokuratura chce przesłuchać prezydenta Nawrockiego. Wiemy już, że prezydent będzie odpowiadał przed prokuraturą. W jakiej sprawie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Słuchacie nas w czwartek, 3 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
3: Prezydent będzie zeznawał w prokuraturze w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim trafi do Sejmu. Iga Świątek gra dziś o trzecią rundę w US Open. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, bo to przesłuchanie może ujawnić kluczowy dowód, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się, by prezydent wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
4: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
3: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad 2 razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać. Podpisywali się nie tylko mieszkańcy miast, podkreśla rzecznik tej inicjatywy Michał Sudoch-Suchora.
5: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczelarze.
3: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowiutkim, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
6: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
3: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację i zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o trzecią rundę US Open. Zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, z którą jedyny raz grała 6 lat temu.
7: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
3: Na mecz zacznie się za godzinę. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu pod takim hasłem na Booking.com został wystawiony nocleg u brytyjskiego premiera na Downing Street. To prowokacja kilku brytyjskich dziennikarzy, którzy przekonują, że platforma zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami, czemu ona sama zaprzecza.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
9: Urszula Miszczak, zapraszam. Mam dla Was garść zapowiedzi. Już jutro w jeleniogórskim kinie Helios wypełniony ekstremalnymi emocjami maraton Nie patrzy w dół. Na początek zobaczycie film Nie patrzy w dół, chwilę później premierowo Nie patrzy w dół 2, a po krótkiej przerwie dwie kolejne premiery i jednocześnie jedyne kinowe pokazy filmów Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. A może macie ochotę posłuchać rockowych przebojów takich gwiazd muzyki jak Queen, Nirvana, Jam, Wilki, Dawid Podsiadło, Edyta Bartosiewicz i wielu innych w autorskich aranżacjach pianisty Łukasza Szubskiego. Rock de Piano 25 września w Jeleniogórskim Centrum Kultury Przybankowej. Mam jeszcze coś dla Was. Drugą część kultowej komedii muzycznej The Strings. Spektakl zagości 4 października w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Warto zaznaczyć w kalendarzu.
8: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Pogoda.
2: W Gdańsku 18, w Koszalinie 17 stopni to najniższe polskie temperatury dziś, a te najwyższe w okolicach Rzeszowa, maksymalnie 25 stopni. Wszędzie może przelotnie popadać, co nie znaczy, że zza chmur nie wyjrzy słońce. kto podlewa rośliny konewką, wyrządza im krzywdę. Powiedział mi to kiedyś doświadczony ogrodnik, a dlaczego tak jest, powiem wam o 16.30. Nazywam się Jerzy Telesiński.

0: Nie dajcie się zwieść Lutrishi McNeil, Perfect Love, miłość idealna nie istnieje. No chyba, że mówimy o miłości do piosenek wyjątkowych, a teraz właśnie o takiej wam opowiem.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Dzisiaj nadzwyczajnej urody piosenka zespołu The Police, czyli Roxanne. Nie powstałaby, gdyby nie wizyta zespołu w Paryżu. Muzycy zatrzymali się w tanim hotelu w dzielnicy Czerwonych Latarni, a Sting rozmyślał, obserwując panie pracujące na ulicy, nad sytuacją, w której ktoś zakochuje się w prostytutce. O tym właśnie opowiada ta niezwykła piosenka, która ma również niezwykły początek utworu. W studiu, w którym była nagrywana, znajdowało się pianino, na którym Sting chciał sobie przysiąść, myśląc, że pokrywa jest zamknięta. Taśma z jego wokalem kręciła się, więc udało się nagrać dźwięk jego pośladków uderzających o pianino, a przy okazji jego śmiech. Dźwięki te zostały tam na zawsze.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Sara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.

11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: No nikt tak pięknie wam nie zagra jak Radio Złote Przeboje, w którym zapraszam teraz na ogródek, zapraszam na działkę, ale uwaga, konewki zostawiamy w domu.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dlaczego szybkie podlewanie jest bardziej szkodliwe dla korzeni niż susza? Otóż fizyka jest nieubłagana. Gdy tylko intensywność, z jaką dostarczamy wodę, przekracza zdolność przenikania gleby, ciecz przestaje przesiąkać i spływa po powierzchni. Zbita glina, skorupa po deszczu, brak materii organicznej albo goła gleba bez ściółki, to wszystko spowalnia przepływ wody. Według danych amerykańskiej służby glebowej, spływ powierzchniowy unosi osad, składniki odżywcze i środki ochrony roślin. Ogrodnik marnuje więc w ten sposób wodę, a jednocześnie zubaża swoją rabatę kwiatową. Najgorsze konsekwencje występują pod ziemią. Częste, umiarkowane podlewanie zatrzymuje wilgoć w pierwszych kilku centymetrach gleby. Korzenie nie mają zatem powodu, żeby rosnąć głębiej, zadowalając się tym, co zostaje na powierzchni.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Na górze róże, na dole piątek, takie zadanie na weekendu początek.
3: Jutro dokończymy wierszyk. Na górze róże, na dole piątek.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
18: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Popołudnie w wielu regionach może być już pochmurne i do tego z przelotnym deszczem. Dziś maksymalnie do 25 stopni. Jutro najpogodniej na południu, a najcieplej na południu i południowym zachodzie, również do 25 stopni. Uwaga na trasie S61 na Mazowszu. Osobówka uderzyła tu w bariery na pasie w stronę Warszawy. To na odcinku Śniadowo-Komorowo.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Nie miałyśmy pieniędzy, więc spałyśmy w salonie urody na stołach do masażu, opowiadała Paola Lezzi z duetu Paola i Chiara, artystka, która szykuje się właśnie do powrotu w roli jurorki w programie X Factor. Kto wie, w przyszłym roku minie 30 lat od naszego debiutu, opowiadała o duecie Paola. Może będziemy świętować razem, spekulowała. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało.

0: świetle dnia i mafia w Radiu Złote Przeboje, w którym o 17:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota.
1: Mamy nowe informacje na temat osób zatrzymanych wczoraj w związku ze sprawą Zonda Krypto. Wiemy, że opuściły prokuraturę. Co jeszcze wiadomo o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00?

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Fresh. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tu Radio Złote Przeboje, jest czwartek, jest 3 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
2: Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki po tragicznym wypadku na A1C. Zatrzymanie wczoraj w sprawie zonda krypto opuści dziś prokuratura. Przed wyborem kierunku studiów można sprawdzić, ile zarabia się po tych studiach. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę zatrzymanego powtórkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, 4 zostały ranne. Dziś też wiadomo, że kierowca, który wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
3: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
2: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, przyznał się do winy. Zatrzymanie wczoraj przez policję i CBA opuścili niedawno budynek Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chodzi o znanego inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego oraz 2 inne osoby. Wszyscy zostali zatrzymani w sprawie zonda krypto. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
4: Najpierw budynek prokuratury opuściły w kajdankach Jaromira W. i Anna P. Miały one bliskie relacje z zaginionym Sylwestrem Suszkiem oraz założoną przez niego giełdą BitBay, która została później przekształcona w zonda krypto. Następnie również w kajdankach z prokuratury został wyprowadzony Rafał Zaorski, celebryta, inwestor, spekulant giełdowy. Reprezentująca go mecenas Ewelina Podgródna powiedziała, że jej klient złożył obszerne wyjaśnienia, nie ma czego ukrywać i nie przyznał się do winy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że podda się przesłuchaniu w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokurator generalny zapowiedział wezwanie głowy państwa do złożenia zeznań.
5: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni.
2: Chodzi o 4 sędziów, od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania, mimo że zostali wybrani przez posłów w sali plenarnej. Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. Z ogólnopolską kampanią informacyjną pod takim hasłem wystartowało w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ela to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą po studiach liczyć.
6: Nie wiemy tak szczerze jeszcze.
7: Czy się nie zdecydowałem zbytnio?
8: No ja również jeszcze się tak nie zdecydowałem, aczkolwiek no mam w planach pójść na jakieś studia, ale no jeszcze dokładnie nie wiem właśnie w jakim kierunku.
2: W systemie można sprawdzić zarobki po konkretnych kierunkach studiów oraz to, jak szybko można znaleźć po nich pracę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najchłodniej dzisiaj na północy. Nad morzem, w Koszalinie, w Gdańsku 17 stopni. Najwyższe temperatury w okolicach Podkarpacia, w Rzeszowie 24 stopnie. Ciągle jeszcze przelotnie może popadać wszędzie. 300 zł na szkolne wydatki. Jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro będziecie mogli tę kasę wygrać. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści. Trzymam kciuki, nazywam się Jerzy Telesiński i witam serdecznie.

Kate Bush wydała swoją piosenkę w 1985 roku. Miała wtedy tylko 27 lat i co nie było typowe dla show biznesu, sama kontrolowała swoją muzykę, sama pisała, sama produkowała, sama eksperymentowała. No i właśnie dzięki temu stworzyła tę fantastyczną piosenkę. Posłuchajmy jej razem teraz, a za chwilę sprawdzamy, kto wygrywa 300 zł na szkolne wydatki.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz

0: uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No
7: i
6: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: Reklama.

0: Simply Red i Stars w Radiu Złote Przeboje. To był rok 91. Pewnie na długich przerwach można było sobie takich piosenek posłuchać. Co jeszcze robiło się na długich przerwach w latach 80. i 90.? O to pytam Beatę, która zgłosiła się do naszej zabawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na długiej przerwie w latach 80. najczęściej chodziliśmy do ogródka takiego szkolnego i tam zbieraliśmy ślimaki. Takie ślimaki winniczki. Później obserwowaliśmy, jak one sobie tam troszeczkę żyją, chociaż tak na dobrą sprawę zawsze nam pani sprzątaczka gdzieś te ślimaki, na drugi dzień ich zwykle nie było, więc...
0: Zastanawiam się nad tą panią sprzątaczką, ja bym jej w to nie mieszał, wiesz, jakie są ślimaki, spuścisz z oka na chwilę i nie ma, także kto
1: no, one były w słoikach już, więc te słoiczki ginęły, więc tutaj myśmy się doszukiwali, kto nam je gdzie zawsze zabrał, ale no, tak gdzieś potem wychodziło, że pani jednak sprzątała salę i no i od razu zabierała.
0: Okej, tajemnica znikniętych ślimaków, no nieźle.
1: Dokładnie tak.
0: Beato, gratuluję ci serdecznie. 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Wygrywasz taką nagrodę. Bardzo się cieszę, że z nami
1: jesteś. Bardzo dziękuję.
0: Jak przystało na miłośników ślimaków, tobie i sobie, bo bardzo lubię ślimaki, dedykuję teraz jakże dynamiczną, skoczną i porywającą rytmiczną piosenkę Whitney Houston One Moment in Time. Razem będziemy jej słuchać, dobrze?
1: Na pewno. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. A jutro aż dwie takie właśnie nagrody, czyli dwie osoby wygrają po 300 zł do wydania w sklepach Empik.

0: nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Miejscami sporo chmur, a nawet deszcz, a na wschodzie, na południowym wschodzie możliwe również burze. Tak ma wyglądać dzisiejsze popołudnie i wieczór. Noc w wielu miejscach będzie deszczowa, choć wcale nie będzie zimna, bo od 12 do 17 stopni, za to jutro 17 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, do 25 w południowej Polsce. A teraz uwaga, w województwie lubuskim na Krajowej 92 między Torzymem a Trzcielem utrudnienia w obu kierunkach.
6: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: Enjoy the silence, namawiali panowie z grupy Depeche Mode. Ciszy nie będzie, nie, ale enjoy jak najbardziej. A zajmować się tym będzie Tomek Brel. Witam serdecznie.
1: Wszystko absolutnie się zgadza. Dzień dobry, dobry wieczór. No cisza w radiu to brzmi fatalnie zupełnie. Po godzinie 18 będę głośno was namawiał do tego, żeby wpaść na nasze strony internetowe. Co tam na was czeka? No między innymi bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: No proszę państwa.

0: Man No Cry i zespół Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Za chwilę 18:00, zaczynamy całą muzykę dzisiaj sporo gości, sporo nowości. Mam też koncertową niespodziankę. No, chociaż fani Beaty Kozidrak na pewno doskonale wiedzą, o co może chodzić. O tym po godzinie 18:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelatti 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Reklama.
6: Czwartkowy wieczór przed nami. Zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 18. Czas na wiadomości sportowe.
7: Sport w 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. W setach było 25-16, 20-25, 25-20 i 25-23. O finał Polki zagrają w sobotę z Włoszkami. Robert Korzeniowski będzie ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki po blisko 2 latach.
9: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, na północy mogą pojawić się burze. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, przez 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Jutro sporo chmur, najwięcej przejaśnień na południu, tu miejscami rozpogodzenia. Poza tym przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. A na termometrach jutro od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 w centrum do 26 na południu.
9: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: 26 stopni, no przyznacie, że chyba nie ma na co narzekać, prawda? Prognoza muzyczna jest równie optymistyczna, w końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Za kilka minut Various Monks, to jeżeli chodzi o lata 90., a dekadę lat 80. już teraz odwiedzimy razem z zespołem Baltimora. Ale że tego dawno nie słyszałem.

0: Fajnie, Cannibals w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowy wieczór przed nami, za moment urządzimy sobie krótką, ale jakże piękną podróż do połowy lat 90. Dlaczego dekady lat 90. Tak miło wspominamy? O tym kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz. No, było inaczej.
1: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja myślę o tym, że w latach 90. mimo wszystko rynek był bardziej dziewiczy, bardziej ludzki. Uczyliśmy się inaczej, sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle.
0: Z Kasią Stankiewicz na pewno jeszcze dzisiaj słówko zamienimy, mogę obiecać. No dobrze, tyle lata 90. Warius Manx święcił wtedy triumfy, choćby tym przebojem.

Art Company i Susanna w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą na swój muzyczny warsztat wziął nawet Michał Wiśniewski, choć jednak wolimy oryginał, nie ma co ukrywać. Pewne rzeczy są niepowtarzalne i niepodrabialne, choćby muzyka zespołu Baim i oczywiście Beaty Kozidrak. Bardzo dobrze się składa, bo w tym tygodniu zapraszamy się na koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Dzień Lata. Na scenie Beata Kozidrak 18 września, ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Jak zdobyć bilety? Nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno bardzo proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu w programie Cała Muzyka. Na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 do kogoś w tej sprawie zadzwonię. Zapraszam gorąco na złoteprzeboje.pl. Czwartkowa

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18.

0: Tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Mariusz Tlemaszczyk jestem, Ania Wyszkoni też, w Radiu Złote Przeboje jest, cała muzyka trwa i też trwa twój jubileusz. 30 lat, płyta, rozumiem, że jakoś niebawem.
1: Płyta będzie jesienią, dokładnie z rozpoczęciem drugiej części trasy Anniversary pojawi się mój nowy album. Album nie podsumowujący, tylko premierowy, 10 zupełnie nowych piosenek. Nad tym albumem pracowałam z Pawłem Krawczykiem i myślę, że kto zna to nazwisko, to jednak ma skojarzenie z gitarami, z takim no jednak pazurem muzycznym. I taka też będzie ta płyta. Fantastycznie mi się z Pawłem pracowało, materiał mamy już zamknięty, więc ja czekam na tę premierę. Pojawiło się już kilka singli. I bardzo się cieszę, że moi odbiorcy tak entuzjastycznie reagują na te piosenki, bo to są ważne dla mnie utwory. To jest pierwsza płyta, którą stworzyłam w całości samodzielnie, skomponowałam wszystkie piosenki i napisałam teksty. Paweł oczywiście zajął się produkcją, aranżacją, pomógł mi ubrać te moje dźwięki w efektowny sposób. No naprawdę wspaniały etap na mojej drodze artystycznej. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że to wszystko się dzieje, że nie jestem w stanie tego pisać.
0: Tak, ale nawet słuchając tych singli, to też nie będziesz się ograniczać do takich gitarowych brzmień, bo jednak tutaj trochę się bawisz tą muzyką.
1: Bawię się totalnie. W ogóle ta płyta jest dosyć różnorodna, ale no, rzeczywiście ta postać Pawła Krawczyka jest odczuwalna w każdym z tych utworów, ale ja też jestem wielopłaszczyznowa. Ja nie lubię być, wiesz, tylko drapieżna albo tylko delikatna. Tak zawsze było na każdej kolejnej płycie. Tak też jest na koncertach. Tych twarzy moich pojawia się bardzo dużo na scenie. A przede wszystkim właśnie lubię się bawić. Totalnie w niczym się nie ograniczać, szczególnie w tym świecie artystycznym. No powinniśmy po prostu być barwni.
0: A to też nie jest klucz do tego, że mija 30 lat, dalej to robisz, tak jak często powtarzasz, dalej odczuwasz ten dreszczyk, tą tremę wchodząc na scenę, tak, że to nie stało się takim przyzwyczajeniem, bo nie ma nic gorszego,
1: jeśli robimy, jest to już takie z automatu, rutynowe.
0: Tak.
1: Nie, u mnie absolutnie nigdy tego nie było. Bardzo sumiennie podchodzę też do swojej pracy i pasji, czyli do muzyki. Natomiast czuję ogromną radość wychodząc na scenę. Ja zawsze jestem oddana publiczności i scenie. Scena jest moim drugim domem. To było zawsze moim ogromnym marzeniem, żeby na scenie stać. Więc to marzenie realizuję. I mimo 30 lat na scenie absolutnie nigdy nie czułam znużenia.
0: Idąc głębiej, słowo wypalenie, jak się pojawia, czy one kiedykolwiek się pojawia? Nie chodzi mi o to, że w tym danym okresie, albo zespołem, albo przy płycie, czy coś jeszcze, ale czy jak gdzieś się w ogóle iskierka takiego wypalenia pojawiała w twoim życiu, bo każdy z nas coś ma takiego, musi się powiedzieć, to jest naturalne. Co było takim, nie wiem, impulsem do tego, że nie poszło w to wypalenie, tylko właśnie, że się odbiłaś?
1: Wiesz co, to wypalenie pojawiło się po płycie 10, dedykowanej Markowi Jackowskiemu. Tak. To dlatego, że byłam mocno przebodźcowana i przepracowana, bo wydałam 3 albumy w ciągu 4 lat. Była intensywna promocja, trasa za trasą, bardzo dużo się działo. Ja po prostu poczułam się zmęczona i musiałam odpocząć. I wydawało mi się też w pewnym momencie, że ja już nie mam w głowie żadnych dźwięków. I że pojawiło się w moim życiu coś, co można nazwać zbyt dużą stabilizacją albo nudą. I wtedy skoczyłam ze spadochronem pierwszy raz. I poczułam, że moje życie otworzyło nowy rozdział przede mną. I zaczęłam skakać ze spadochronem już samodzielnie. I za każdym razem, kiedy jestem na 4000 metrów i wychodzę z samolotu, to czuję w sobie ten dreszczyk, który przypomina mi, że życie jest w moich rękach i że życie jest fantastyczne. I to nie jest tak, że zaskoczy nas tylko tym złym. Nie, życie nas w każdym momencie może zaskoczyć.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo coraz więcej osób, jak rozmawiam, albo właśnie, jak mówisz, skacze ze spadochronu, albo coraz więcej osób na przykład uprawia wspinaczki.
1: Tak, coś ekstremalnego.
0: Jest coś takiego.
1: Pewnie wynika z tego, że my jesteśmy dosyć mocno przebodźcowani.
0: Tak, że ujście musi być tych emocji.
1: Tak. Natomiast ja po 30 latach na scenie, ja potrzebowałam czegoś, co da mi podobne emocje, wiesz, podobny poziom adrenaliny i dopaminy, więc te skoki spadochronowe okazały się fantastycznym rozwiązaniem, bo przypomniały mi i mojemu ciału, jak to jest czuć coś takiego, wiesz, takie fajne mrowienie.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, jest coś takiego.
1: Ale jak zakochanie, tak?
0: No tak, masz takie motylki, nie? Tylko, że w zupełnie innej sytuacji. Ale to też na pewno te motylki są właśnie przy koncertach, bo jak też jest ta trasa, która trwa, że jest to taki przedział od tego właśnie, tak jak 30 lat, więc na te dekady, można tak w skrócie powiedzieć.
1: Tak, ja rzeczywiście ułożyłam ten koncert chronologicznie. To jest historia taka, przez taki którą przechodzę. Tak. Jest też bardzo dużo anegdot, takich właśnie historii związanych, około muzycznych powiedzmy, ale ja jestem z tej trasy bardzo dumna. Bardzo mi zależało, żeby ta trasa była pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też sygnałem, że jestem dzisiaj w takim miejscu.
0: Tak.
1: Więc bardzo zależało mi na tej konkretnej oprawie, na tej scenografii. I wszystko, co sobie wymyśliłam, udało mi się zrealizować. Chociaż pamiętam doskonale, jak przyszłam na spotkanie pierwszy raz z moją ekipą techniczną i powiedziałam, jaki mam pomysł, to wszyscy byli przerażeni. Ale fajnie, że znamy się już od tylu lat i wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
0: To jest też temat zawsze częsty w rozmowach i w ogóle jeśli chodzi o twórczość, że jak dojrzewamy i wracamy do grania z tych starych rzeczy, no to wiadomo, że też na nie inaczej patrzymy. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy to w zeszłym roku, czy w tym roku było, że Christina Aguilera nagrała parę piosenek z pierwszej swojej płyty na takiej kanapie. Kameralny występ, tam pojawiła się m.in. gościnie Sabrina Carpenter. Pamiętamy, jakie te piosoneczki, bo, no, tak powiem, piosoneczki były Christina Aguilera.
1: Tak.
0: Lubimy je, mamy sentyment, tam Jean in the Battle i tak dalej, ale kiedy widzimy ją właśnie po tych latach, tam 25 lat to było od wydania tej płyty. I ona śpiewa tym swoim głosem, to pamiętamy, że to były takie nasze piosenki, ktoś był nastolatkiem, ktoś starszy, ktoś młodszy, o, fajne pioseneczki, ale
1: one jak zyskują, prawda?
0: Tak, ona zainterpretowała, to było takie, mimo że te piosenki, może w tekstach nie były jakieś rozbudowane, ale ta interpretacja była na tyle dojrzała, że mówię, tak, jeszcze jej głos, który tak charakterystyczny, to
1: wiesz,
0: mówię...
1: na pewno jeszcze dochodzi to, o czym mówisz, ten nasz sentyment do tych utworów, bo ja miałam taki czas, że musiałam dosyć mocno odpocząć od piosenek Wes, grałam przez moment tylko Oczy szeroko zamknięte, później wróciłam jeszcze do Agnieszki, a na tej trasie Anniversary sięgam po nieco więcej utworów.
0: Tak.
1: I dzisiaj jakby naprawdę z takim spokojem, właśnie sentymentem, radością sięgam po te piosenki, bo one są częścią mojej historii.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jest wspaniałe i ludzie pięknie na to reagują i wiem, że przeżywają taką swoją sentymentalną podróż, bo wracają do momentów, które im się z tymi utworami kojarzą.
0: Tak,
1: ja też taką podróż odbywam, prawda?
0: Tak, bo to jest super, bo przy takich, mówmy się, hitach, prawdziwych hitach jest coś takiego, tak jak kiedyś, to jest jak w filmie, kiedyś Tomek Raczek powiedział, że jak idziesz do kina, to 50% masz na ekranie, 50% w swojej głowie.
1: Tak.
0: Więc słuchając na przykład, nie wiem, Agnieszki, 50% to jest tekst, który ty śpiewasz, a 50% to jest te, załóżmy, nie wiem, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób, które są na koncercie i każdy ma jeszcze dodatkowe 50%.
1: Tak.
0: To jest najważniejsze wtedy
1: i
0: najfajniejsze.
1: To jest super, wiesz, ludzie przychodzą do mnie po koncertach i mówią, że z tym konkretnym utworem mają taką historię, ja z tym taką, a tutaj wspominam sobie to, a ja miałam dziewczynę taką, która miała na imię Agnieszka, wiesz. To są fantastyczne rzeczy, bo wtedy czujesz prawdziwą energię, która rezonuje, wiesz. To nie jest takie puste słuchanie, to jest po prostu bardzo emocjonalne przeżywanie muzyki.
0: Tak, ale na pewno też podchodząc do interpretacji, też masz coś takiego, że chcesz właśnie pozmieniać, żeby to jednak nie brzmiało tak jak, nie wiem...
1: To się dzieje naturalnie, no bo ja się zmieniłam, jestem dzisiaj innym człowiekiem, trochę inaczej śpiewam, ten głos się rozwija, dojrzewa, więc to siłą rzeczy, ta interpretacja jest nieco inna, ale podczas trasy Anniversary bardzo dbałam o to, żeby te piosenki były mocno zbliżone do oryginałów. Gram na przykład Anastazję, która jest jeden do jednego, po prostu zagrana tak, jak była te 20 parę lat temu.
0: Niedawno, no, dokładnie. No, dokładnie.
1: I tak też ją staram się śpiewać, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście znają i pamiętają.
0: A powiedz mi, jak tak przez ostatnie lata koncertowałaś, to co ludzie częściej skandowali, ewentualnie jakiś był bis czy coś, albo sugerowali właśnie bardziej pan i pani, czy Agnieszkę?
1: Nie wskazałabym żadnej tutaj konkretnej piosenki. Bardzo też zawsze dbałam o to, żeby dramaturgicznie dobrze ułożyć swój koncert i dawać ludziom przez całe te 2 godziny tyle bodźców, żeby im niczego nie brakowało.
0: Tak.
1: No to jest duże wyzwanie, ale zawsze udawało mi się to robić i podczas tej trasy Anniversary też tak ułożyłam program, żeby ludzie...
0: Nie wyszli z niedosytem? Że jednak...
1: Żeby czuli spełnienie, wiesz, jednocześnie... Ten niedosyt zawsze jest wskazany, ale ten niedosyt nie może polegać na tym, że ja nie zagram Agnieszki, czy piosenki, czy ten Pan i Pani, czy wiem, że jesteś tam, tak? Czy biegnij przed siebie. Te przeboje, one muszą być, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie na to czekają.
0: Tak.
1: To im daje spełnienie, a jednocześnie daje spełnienie mnie.
0: No to tym bardziej wybierzcie się na koncerty, a my do rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Złote Przeboje. Ania Wyszkoń.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mariusz Tolmaszczyk, za sterami Radia Złote Przeboje, cała muzyka, razem z nami Ania Wyszkoni.
1: Dużo było, Agnieszce.
0: Tak jest, o, to jednak czeskie przejęzyczenie, ale jest ogromny sentyment, no, samo mi wyszło, bo też mam sentyment ogromny do tej piosenki.
1: Nie tylko tobie, na przestrzeni lat wychodzi to ludziom dosyć.
0: Ale właśnie, czy często jest, czy zdarza ci się, że podchodzą do ciebie po autografii i mówią: Agnieszka?
1: Już nie. Okay. No, rzeczywiście to się zdarzało, jak byłam częścią zespołu Łzy i wtedy może tak nie tak bardzo nas rozkładano na czynniki, tak? Byliśmy jednością jako zespół. No teraz, kiedy ktoś przychodzi jednak na koncert Ani Wyszkoni, no to raczej powinien pamiętać, że jest na moim koncercie, ale zdarza się, że ludzie są tak mocno przejęci, gdzieś sobie nucą tę Agnieszkę i coś tam nagle wyskakują z tą Agnieszką.
0: Tak.
1: Ale to już wynika tak jak u ciebie z przejęzyczenia, mam
0: nadzieję. Tak. Przepraszam, na słuchawce. Nie tego gościa mi przyzwaliście. Ale a propos to, tak czy siak tych początków, to mam takie jedno pytanie, bo to jest pytanie, które bardzo często zadaję przeróżnym artystom i z zagranicy, i z naszego otoczenia, z naszego kraju, i są przeróżne odpowiedzi, bardzo ciekawe, intrygujące, chociaż one może się wydawać bardzo na początku infantylne. Kiedyś o to zapytałem na przykład pana zespołu Guns N' Roses, Duffa McKagana, czyli pytanie brzmiało: kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny? Albo dostrzegłeś to w swoim życiu, że doszło to do ciebie. To nie chodzi właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, że o, ja się teraz chwalę, ale że do mnie doszło, że trochę jest inaczej. I on właśnie mówił, że stoi w kolejce w sklepie, kupuje jakieś bułki, jakąś szynkę, ser, stoi przy kasie i przy kasie były gazety. I on był na okładce i pani pyka produkty, a wszyscy się na niego gapią. I mówi: wtedy do mnie doszło.
1: Tak. Ja pamiętam... Wiesz, oczywiście to, tak jak mówisz, bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
0: No oczywiście, bo ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki
0: więcej.
1: Moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu, i po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam: o, wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie: kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
0: Tak. Słuchaj, to tak kiedyś Witelsi tak kiedyś powiedział, że jesteśmy bardziej znani niż Jezus. Była słynna wypowiedź Lennona i spółki.
1: To na pewno był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
0: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony i grać utwory, które ludzie już znają i właściwie na nie czekają.
0: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
0: Na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: A tym bardziej, jak też gdzieś wyczytałem, że cały czas masz swoje marzenia, na przykład artystyczne. Tam pojawiło się, że marzy ci się duet z kimś, ale nie możesz powiedzieć, nie wiadomo, tak? Ale że
1: jest to,
0: że jest to polski artysta. Ciekawy jestem też, z którego pokolenia. To pewnie się z czasem dowiemy.
1: Ale, mam nadzieję.
0: Ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, że tak jak wspomniałeś, że kurczę, chcę kolejny schodek.
1: Ale wiesz, to tak samo jest w życiu. Jakbym usiadła i powiedziała sobie w życiu, że dobra, już wszystko zrobiłam, już nie mam żadnych marzeń, no to ja nie wiem, no to kupiłabym sobie garsonkę do trumny, no wiesz, po prostu ja chcę żyć pełnią życia i podobnie chcę funkcjonować na scenie, więc ja w momencie, kiedy mam takie poczucie, że dobra, nie mam żadnego marzenia nowego takiego, które chciałabym, to ja je sobie wymyślę natychmiast, tak. Bo żeby po prostu być w ciągłym ruchu, w ciągłej takiej fajnej aktywności życiowej. Mhm. Bardzo to jest dla mnie ważne.
0: No i tak samo też masz chyba z podróżami, bo ta Australia i Japonia to jeszcze przed tobą?
1: Przede mną, ciągle przede mną. Australia mi się marzy, szczególnie w tym czasie Australian Open. Mhm. Bardzo chciałabym zahaczyć o ten turniej. Żałuję, że już no, nie ma Rafy na turze, ani Rogera Federera.
0: Tak.
1: Nigdy nie myślałam, że to będę robić, ale dzisiaj kibicuję Djokovicowi.
0: Ja też, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym, co mówi, ale tak. Też to znowu wracamy do tego słowa. Jak o tej Krystynie mówiliśmy, czy o wiesz, piosenkach US. Sentyment.
1: Sentyment, tak. Sentyment, no i ogromna klasa, bo jednak tak. To, że człowiek, który mógłby być de facto ojcem Janika Sinnera chociażby.
0: To prawda.
1: Gra jak równy z równym.
0: Tak jest.
1: No, to
0: i się nie daje.
1: Szacun,
0: i się nie daje. A Japonia?
1: Japonia też w swoim czasie. Chciałabym w takim okresie kwitnących wiśni. Podobno jest to przepiękne. Ale też słyszałam, że Japonia sama w sobie jest po prostu magiczna, jest trochę innym światem, więc chciałabym ten inny świat po prostu
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Jak myślę Japonia, to zawsze sobie wyobrażam, że jestem Billem Murrayem z Między Słowami. Bo zawsze tak.
1: No tak, tak.
0: Tak sobie myślę Japonii.
1: To są dwa takie moje cele, które chciałabym jeszcze podróżniczo zrealizować, ale nie ukrywam, że lubię też podróżować blisko, intensywnie, na krótko. Lubię takie trzydniowe wypady. Ostatnio byłam właśnie na 3 dni w Barcelonie i to był świetny pobyt, oprócz tego, że próbowano nas okraść i no i wtedy przydał się mój hiszpański, ponieważ składałam jakiś tam raport policji po hiszpańsku.
0: Okay.
1: Byłam z siebie mega dumna.
0: Nie życzę więcej takich
1: ale
0: historii.
1: Ale tak, jak jedziecie do Barcelony czy do Rzymu, uważajcie, no to są takie miasta, gdzie lubią kieszonkowcy się zasadzać.
0: To słyszałem. A powiedz mi na koniec, czy byłaś ty jako widzka na swoim koncercie życia i co to ewentualnie było?
1: Chyba nie potrafię już w tej chwili wskazać jednego konkretnego koncertu, bo widziałam na scenie prawie wszystkich moich idoli. I wielu takich artystów, na których koncerty pojechałam z ciekawości czystej.
0: To albo może coś ci właśnie przychodzi, że charakterystycznie pamiętasz, albo ewentualnie, czy jest jakiś idol, ja tak mam, że na przykład nigdy nie zdążyłem, nie miałem okazji, bo zawsze chciałem na przykład na Davida Bowiego.
1: Ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć In Excess.
0: A, też, Michael Hutchence.
1: Jest, tak,
0: zresztą teraz świetnie jest dokument, tam Kylie opowiada,
1: tak,
0: właśnie jak wpłynął
1: tak.
0: Bardzo na jej życie, że może to była krótka relacja, tam dwuletnia, tak. Ale to była jedyna osoba, która jej powtarzała, bardzo, że w nią wierzy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jest też dokument o Hutchence'ie i jest dokument
0: też
1: o Kylie, która mówi o tym wszystkim z innej perspektywy.
0: Tak.
1: No bardzo wzruszające, że ona po tylu latach mówi o nim z takim ciepłem i z taką, wiesz, miłością.
0: Miłością,
1: jednak.
0: Nostalgią, taką,
1: nieprawdopodobne,
0: tak.
1: Wzruszeniem. No polecam.
0: To prawda.
1: To jest
0: tak.
1: Piękna historia.
0: Tak, ale wracając do tego, to jaka ci historia koncertowa się taka przypomina, że poszłaś i sprawiło ci to naprawdę taką wręcz dziecięcą radość?
1: Dziecięcą radość. No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam 2 razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: No to wiem, no, że jesteś, no, byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan, że to jest ten mój klimat.
0: No to bardzo, bardzo, bardzo coś cenię. Też kiedyś byłem na Mumford, więc też mi się podobało.
1: Fantastyczni są, naprawdę.
0: Słuchaj, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Czekamy na płytę. To czego ci jeszcze tylko życzyć?
1: Oj, zdrowia. Zdrowia naprawdę. Jeśli będzie zdrowie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Ja jestem dzielna dziewczyna.
0: I tego Australian Open ci życzę, bo to wiesz, jednak takie marzenie.
1: Jak będę zdrowa, to pojadę.
0: Dokładnie. Ania Wyszkoni, nie Agnieszka, Ania Wyszkoni.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia, Mariusz Tomaszczyk. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
20: Przed nami kolejna porcja informacji kulturalnych prosto z Jeleniej Góry. Temu właśnie poświęcony jest magazyn Co jest grane, na którego czwartkową odsłonę bardzo serdecznie Was zapraszam. Ja nazywam się Igor Kociubiński. No i już za chwilę wyruszymy w podróż po kinach, teatrach, muzeach, instytucjach kultury, po miejscach, które tętnić będą życiem w tym miesiącu, we wrześniu, miesiącu wyjątkowym dla Jeleniej Góry z racji trwającego 68 września jeleniogórskiego, ale nie tylko o imprezach i wydarzeniach będzie mowa, także o bezpieczeństwie w górach porozmawiamy. Przed nami również spotkanie z twórcami, artystami i lokalnymi działaczami kultury. Zapraszam, bądźcie z nami.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
20: Wielkimi krokami zbliża się weekend, a to niezmiennie doskonała okazja do tego, by zajrzeć do jeleniogórskiego kina Helios. Wraz z rozpoczęciem weekendu, wraz z nadejściem piątku, kilka premier i kilka nowości na horyzoncie. Dwa tytuły, dwie nowe pozycje w repertuarze, a wśród nich m.in. druga część filmu Nie patrz w dół w reżyserii Michaela i Petera Spyrigów. Po tragicznej śmierci siostry Jax postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych. Wraz z przyjaciółką Luz decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie, wspinaczkę na legendarne zbocze Mount Kwan w Tajlandii. To, co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Nagłe osunięcie skał odcina kobietom drogę ucieczki i pozostawia uwięzione na kruchej półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Zawieszone między niebem a przepaścią, narażone na wycieńczający upał, bez wody i kontaktu ze światem, Jax i Luz muszą zmierzyć się z własnymi lękami, przekroczyć granice wytrzymałości i zawalczyć o życie. Premiera numer 2 to już okazja zdecydowanie do rozluźnienia się, bowiem jest to komedia pod tytułem Spa Weekend. Jane, Coco i Sophie, przyjaciółki z dzieciństwa, wyjeżdżają na ekskluzywny spa break do Palm Springs. Ma być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy na miejscu pojawia się ich dawna przyjaciółka Mel, chodząca katastrofa. Od tej chwili relaks zmienia się w serię kompromitujących sytuacji, nieoczekiwanych wyznań i zbyt spontanicznych decyzji. Brzmi jak wymarzony wyjazd? Poczekajcie do pierwszego drinka i pamiętajcie, co się dzieje między przyjaciółkami. Między przyjaciółkami zostaje.
0: Nie możesz tego przegapić.
20: To tyle, jeśli chodzi o filmowe atrakcje, ale warto pamiętać o tym, że wraz z nadejściem weekendu nie tylko z filmowych premier można skorzystać, ale także ostatnich już koncertów w ramach 29. odsłony Festiwalu Muzyki Organowej Silesia Sonans. Ten rozpoczął się u schyłku wakacji 22 sierpnia, więc za nami większa część programu, ale raz jeszcze w najbliższą niedzielę 6 września spotkamy się w Kościele Podwyższenia Krzyża przy ulicy 1 Maja 45 w Jeleniej Górze i do wspólnego celebrowania tego muzycznego święta niezmiennie zachęca kuratorka festiwalu Michalina Bienkiewicz.
0: Nie możesz tego przegapić.
17: Nasze koncerty wyglądają tak, że gasimy światło, zostawiamy zapalone piękne sklepienie kościoła garnizonowego i mogą Państwo spokojnie posiedzieć, wysłuchać pięknej muzyki. Dbamy o to co roku. Oczywiście oprócz koncertów, które trwają do 6 września i zabrzmi Chopin, Szymanowski, Bach, Handel i jeszcze wielu, wielu innych kompozytorów. Także improwizacja jazzowa na organach w tym roku kościelnych, z czego też się bardzo cieszę. Dbamy o projekty edukacyjne. Wystąpią przed Państwem najmłodsi wielogrzani uczniowie szkół muzycznych w ramach supportów. Umożliwiamy im wstęp na dużą scenę przed dużą publicznością. Spodziewamy się na każdym koncercie około 400 osób. I ci młodzi ludzie mogą zaprezentować tej publiczności swoje umiejętności, ale też poznać, jak reagują na taką scenę i na występ przed publicznością. Mamy warsztaty orkiestrowe, gdzie uczymy młodych muzyków słuchać siebie nawzajem, współpracować ze sobą. Pokazujemy, że bycie liderem w orkiestrze czy w pewnej społeczności to jest po prostu współpraca z innymi. Mamy też warsztaty choralne. Tutaj bardzo się cieszę dużą grupą jeleniogórzan z 60 uczestników. 20 to są jeleniogórzanie, bardzo się cieszę. Tutaj umożliwiamy osobom, które niekoniecznie mają wykształcenia muzyczne lub doświadczenia, branie udziału w produkcji muzycznej i też branie udziału w pewnej wspólnocie. Te osoby mają wspólne zainteresowania. Umożliwiamy wszystkim, tym bez doświadczenia, także udział w warsztatach ruchu powszechnego. Umożliwiamy też dostęp do materiałów, wspieramy ich w przygotowaniu do prób. No i oczywiście kończy się to wszystko trzydniowym projektem prób w Jeleniej Górze. W tym momencie ci ludzie mają spotkania online, gdzie trochę prowadzimy je po angielsku, dlatego że ten projekt jest współorganizowany z partnerami z Berlina oraz z Liberca. Zapraszamy.
0: Co jest grane w Jeleniej Górze?
20: Ostatni koncert w ramach 29. odsłony festiwalu Silesia Sonos, przypominam, już w najbliższą niedzielę, czyli 6 września, start o godzinie 20.15. Ale Silesia Sonos to oczywiście nie jest jedyny element programu września jeleniogórskiego. Jeden z początkowych, natomiast na horyzoncie jeszcze wiele innych wydarzeń, o których będziemy mówić w Radiu Złote Przeboje również dziś, między innymi o jarmarku staroci i osobliwości. Jedna z tegorocznych odsłon już za nami, bo przypominam, od kilku lat jarmark odbywa się także wiosną, więc żeby rozbudzić ten apetyt i zachęcić Was do tego, by pojawić się na Placu Ratuszowym i okolicznych uliczkach w ostatni wrześniowy weekend, zapraszam na taką radiową podróż po Jeleniej Górze w ramach wiosennego jarmarku staroci i osobliwości.
0: To zmieni nasze miasto.
1: Ja tak krążę między stoiskami i sprawdzam, jakie skarby państwo mają, co tu ciekawego znajdziemy.
21: Różne. My tak mamy specyficzny towar, że mamy wszystko, od staroci takich zwykłych, jakby miał coś pokazać bardzo ciekawego, co niespotykane jest wręcz u nas w Polsce, okay. To ten stolik ceramiczny, piękny, porcelanowy.
1: Cena też piękna pewnie jest.
21: Tak.
1: Ile taka przyjemność nas kosztuje?
21: No 2000 ten stolik, cały porcelanowy, lata 60-80, Schierholz, nazwisko tego malarza.
1: Czyli ręczna robota.
21: Tak jest. Cały ręcznie malowany, pod światło widać jeszcze ślady pędzlu.
1: Dobra.
21: No i takie stoliki, bo w Polsce nie znaleźliśmy żadnego, a za granicą od 1400 euro wzwyż.
1: Ale tych
21: także
1: skarbów,
21: taki unikat.
1: Okej,
21: okay.
1: No. Tych skarbów i staroci jest dużo więcej. Co jeszcze możemy tutaj znaleźć, co państwo mają?
21: Tu bardzo ciekawa stacja taka. To nie jest może stara, ale szkło ręcznie dmuchane. To tu wskazuje chyba wilgotność powietrza, temperaturę.
1: Przedmiot zdecydowanie odbiegający od sprzętu, który został wyprodukowany w ostatnich latach. No. To jest niewątpliwe. A skąd państwo jesteście?
21: Z Lubina.
1: Czyli co, w Jeleniej Górze bywacie pierwszy raz?
21: Czy jeździmy cyklicznie.
1: Jak wrażenie z tegorocznej odsłony jarmarku? Bo pogoda dopisała.
21: Pogoda dopisała, to najważniejsze.
1: A jak handel?
21: Handel dobrze też. Zawsze ta kwietniowa giełda jest słabsza, ale niż ta wrześniowa, ale dobrze, dzisiaj jest dobrze. Tu jeszcze taka ciekawostka, polifon ręcznie nakręcany, to polifon, bo gramofon jest na prąd.
1: Dźwięk jest, państwo niestety tego nie widzicie, trzeba przyjść, trzeba zobaczyć, a w dobie kryzysu energetycznego to chyba niezwykle cenny przedmiot.
21: Myślę, że się przyda. Tak, no ciekawostka taka, sentyment do starych lat. Fajnie, ten szum płyty starej, nie?
1: Klimatyczne jest. I ile taka przyjemność kosztuje?
21: No to my sobie cenimy 1400 zł za niego, do negocjacji oczywiście. Wszystko jak to na giełdach, trzeba się targować.
1: No to co, to ja życzę powodzenia w takim razie, jak największych udargów.
21: Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy skarbów, szukajcie.
1: Sprawdzam, co państwo macie ciekawego do zaoferowania. Co tutaj u pani znajdziemy?
22: Musi pan z mężem rozmawiać.
1: To z mężem, dobrze, co do męża, ruszam w takim razie.
23: Wszystko pan znajdzie, co pan potrzebuje. Szkło, porcelanę.
1: Wybór duży. O proszę, dla tych, którzy naturę wolą. Ale tych porcelanowych skarbów tutaj sporo jest. Skąd one pochodzą? Bo to domyślam się, że to nie tylko nasze krajowe wyroby.
23: Nie, Miśnia, w większości też nasz Dolny Śląsk tutaj, Wałbrzych, Tułowice, Parowa, Żarska porcelana.
1: Wybór spory, po raz kolejny, to jest chyba najczęściej powtarzane przeze mnie dzisiaj zdanie, że niestety państwo tego nie zobaczycie, jeśli nie przyjdziecie, bo w radiu tego obrazu przekazać nie możemy, ale warto się pojawić osobiście. A jak wrażenie z jarmarku? Jesteście państwo regularnie, po raz pierwszy?
23: Nie, po raz pierwszy. I strasznie wieje.
1: Strasznie wieje, ale to i tak duży sukces, że jest słońce, bo to było ryzyko.
23: No, jest słońce, nie ma deszczu.
1: Nie ma deszczu.
23: Nie ma deszczu, którym straszyli cały czas, nie?
1: I co, odstrasza ten wiatr klientów, czy jednak nie ma problemu?
23: Nie, klientów jest, jak widać. Od groma.
1: Utarg się zgadza już, czy jeszcze nie?
23: Zobaczymy wieczorem, okay. Co będzie.
1: Ja słyszałem taką strategię, że najważniejsze transakcje odbywają się o poranku.
23: Przeważnie. Okay. Przeważnie. Dwóch handlujących, trzech handlujących na jednej wyspie każdy zarobi.
1: To ja w takim razie życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby te skarby znalazły swoich właścicieli.
23: Okej, dzięki.
1: Dzień dobry. Ja tak wędruję od stanowiska do stanowiska i sprawdzam, co można zdobyć na jarmarku. Co u pana?
24: Tylko polskie platery.
3: Nic więcej.
1: Ale biżuteria też jest. Jak wrażenie z jarmarku?
3: Nie chce pan wiedzieć.
1: Czyli niezbyt pozytywne póki co?
3: Nie. Ludzi nie ma. Ja wiem, że trochę ludzi chodzi, ale to nie ma ludzi. Nie ma z kim rozmawiać w ogóle. Nie, ja myślę, że po prostu ta giełda wiosenna jest zrobiona tylko po to, żeby to miasto żyło drugi raz w roku. Jesienna tak, no bo jest 50 któryś raz. Natomiast ta jest chyba trzeci czy czwarty.
1: Pan skąd jesteś?
3: Z Krakowa.
1: To kawałeczek jest do Jeleni, ale rozumiem, że nie pierwszy raz.
3: Nie pierwszy.
1: Póki co wrażenia niespecjalnie zadowalające, ale na jesień wraca pan, czy nie do końca?
3: Tak, oczywiście, na jesień jak zawsze tak.
1: No to chyba co, możemy słuchaczy tylko zachęcić do tego, żeby już budżet łatać i do września się szykować.
3: Chyba tak.
1: Powodzenia życzę w takim razie, niech ten utarg się zgadza na koniec.
3: Nawet powiem panu, że to nie do końca zawsze chodzi o utarg.
1: Okay.
3: Jakieś reakcje z ludźmi, tak na dobrą sprawę to chyba mało ludzi cokolwiek interesuje. No wychodzą, żeby się pokazać w rynku i tak dalej.
1: Skąd pan przyjechał?
4: Sosnowiec.
1: Sosnowiec. No to też kawałeczek spory do Jeleniej Góry. Podróż opłacalna? Warto było?
4: Wie pan co, no tu się zawsze opłaca przyjechać. Choćby po to, żeby spotkać znajomych z całej Polski, co przyjeżdżają tam dwa razy w roku tutaj. Także nie, jest super.
1: Grono sprzedawców, z tego co wiem, dość stałe i jest powtarzalna grupa, więc chyba państwo się też znacie dobrze.
4: Tak, no wie pan, ja jeździ się już chyba gdzieś w granicach 30 lat, także znamy się wszyscy na pamięć.
1: Okay. To ja powodzenia życzę w takim razie.
4: Bardzo.
1: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, tam do szefostwa.
1: Dobrze, do szefostwa. Dzień dobry państwu. Nie telewizja, a radio, więc nie ma kamery, ale jest mikrofon. Tak jest. O, bardzo się cieszę. To sobie porozmawiamy. Bo ja o wrażenia pytam, jak się jarmark podoba.
7: Bardzo kolorowo. Tyle lat, co ja już tu przyjeżdżam, to już prahistoria. Naprawdę. Jest coraz lepiej.
1: No to cieszy, bo słyszałem różne opinie, jedni mniej, drudzy bardziej zadowoleni.
7: Niech pan nie słucha wariatów, naprawdę.
1: Czyli co, do Jeleniej Góry warto przyjeżdżać jednak.
7: Dobrze.
1: Czyli rozumiem, że państwo regularnie na stałe w kalendarzu data zapisana?
7: Tak, period, tak.
5: Tak, abonament.
7: My mamy tak, abonament. My Gdańsk i Jelenią Góra.
1: Która z tych podróży najbardziej opłacalna z perspektywy sprzedawcy?
7: Niech pan wyłączy ten mikrofon.
1: Rozumiem, czyli o pieniądzach nie rozmawiamy.
7: Nie. I o kobietach też nie.
1: Newralgiczne tematy, to ja postaram się dyplomatycznie zapytać, czy już jakieś udane transakcje się udało nawiązać.
7: Dałam 7 tysięcy.
5: To nie rozmawiamy. O pieniądzach nie rozmawiamy.
1: Zostaną miłe wspomnienia zapewne.
7: Zawsze, tu towarzystwo jest najfajniejsze na świecie.
1: No to chyba zapraszamy, tym bardziej jeśli pogoda dopisuje tak jak tym razem, to warto, jeśli nie na wiosnę, to przynajmniej na jesień, bo rozumiem, że we wrześniu też się spotkamy z państwem.
7: Zapraszamy w to samo miejsce na wywiad.
1: To ja będę pamiętał, zanotuję w kalendarzu i widzimy się. Do zobaczenia.
7: Oczywiście, do widzenia.
24: No jest, robi wrażenie, prawda? W każdym razie.
1: Robi wrażenie. A co u pana możemy znaleźć? Bo tutaj tych staroci i osobliwości jest sporo, z tego co widzę.
24: Mm-hmm, tak, tak. No tu jest porcelana, wie pan, szkło, obrazy i tak dalej, prawda? Różne rzeczy, różne stare bibloty. Na tym się, prawda, tego handluje, nie?
1: A jak jeśli chodzi o klientów? Bo ludzi dzisiaj sporo całkiem. Jest wzięcie?
24: Takie średnie może, wie pan, ale zawsze jest wesoło, zawsze jest ciekawiej. Coś się dzieje, coś człowiek patrzy, podpatrzy i tak dalej.
1: Czyli warto odnotować Jelenią Górę na mapie, jeśli...
24: Bardziej, oczywiście, jak najbardziej, tak. Raz w roku piękna sprawa.
1: To ja życzę powodzenia w takim razie i udanego handlu.
24: Dziękuję pięknie.
25: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy o bezpieczeństwie w górach, o pracy ratowników karkonoskiej grupy GOPR. Zajrzymy też dziś do Książnicy Karkonoskiej, ale na moment jeszcze wracamy na plac ratuszowy. Przypominam, że dziś w ramach przygotowań do tegorocznego jarmarku staroci i osobliwości, do jego wrześniowej odsłony, przypominamy wam to, co działo się wiosną i zachęcamy do tego, by również ten ostatni wrześniowy weekend poczuć tę atmosferę.
25: Co jest grane w Jeleniej Górze?
26: Te jarmarki pamiętam sprzed 20 lat. Powiedzmy, no na dzień dzisiejszy, no jakby to nazwać, to trudno nazwać jarmarkiem, tak? Tak naprawdę jest to, no pokaz troszkę rzeczywiście rzeczy, które zasługują na miano jarmarku staroci i rozmaitości, ale jest to niestety, no pokaz też rzeczy, które na to miano nie zasługują. No ale jest to bardzo udana impreza turystyczna z punktu widzenia promocji miasta Jelenia Góra.
1: Dzień dobry. Ja odwiedzam moje ulubione stoisko. Pan pewnie mnie nie pamięta, ale ja pana dobrze pamiętam.
27: Ja się już od 2 lat martwię, co się z panem stało, bo pan ze 2 lata u mnie nie był.
1: Bardzo mi miło. Jak wrażenia z tegorocznego jarmarku?
27: Proszę pana, jestem 26 sezon tutaj, czyli ćwierć wieku, co prawie tutaj przyjeżdżam. No jestem bardzo zadowolony. No na pewno dużo przyjemnych, sympatycznych ludzi. Gorzej z kupującymi, ale to chyba wszędzie tak jest.
1: Dwie różne kategorie, niestety.
27: Tak, tak, tak. To są tak zwane te pytomy, apacze i macadory, nie? Tutaj tu mamy, akurat teraz mamy macadora, nie? To maca teraz, nie? Ale w ogóle jest dobrze. Najważniejsze, wie pan co, jesteśmy zdrowi i żyjemy. A reszta to tak.
1: Ze zdrowiem bywało różnie, ale dopisuję.
27: To znaczy ja sobie wymieniłem biodro, już jestem hybrydą, nie? Także mam sztuczne biodro, nie mogę przechodzić koło transformatora.
1: Ale mobilność się zwiększyła.
27: A no wie pan, i jestem już teraz do tańca i do różańca, nie? Także w ogóle jest wszystko okej. Okay.
1: Czyli stanowisko wielofunkcyjne, nie tylko można zostawić pieniądze, ale i się dobrze zabawić tutaj.
27: Nie, no wie pan co, no jeżeli ludzie do siebie się sympatycznie odnoszą, to jest fajnie. Ja jeżdżę głównie, oczywiście, no prowadzę antykwariat, więc muszę też z czegoś żyć, ale w ogóle to po prostu lubię spotykać ludzi, a tu na ogół są sami ciekawi ludzie, nie? Bo myślę, że tacy mniej ciekawi to może na ryby chodzą albo na grzyby, nie? A tu na starocie to, jak ktoś mówi, sami fajni ludzie przychodzą. Tak się dzieje. Jelenia Góra the best.
1: Życzę jak najwięcej udanych transakcji. Jakieś były już? Udało się coś?
27: Już jestem. Ja raczej zakupów nie planuję na ten wyjazd, bo mam coś w zanadrzu do kupienia i zbieram gotówkę. Także, ale już sprzedaż była, także otwarcie już było, także jest fajnie.
1: To jak najwięcej banknotów życzę w takim razie.
27: No wczoraj był wiatr, jutro rano ma być chłodno, ale damy radę. Nie ma problemu. Wszystkiego dobrego. Miło było pana po raz kolejny spotkać.
1: Jedno z najbardziej widowiskowych stanowisk tutaj na Jarmarku, bo największe chyba.
6: Proszę pana, powiem nieskromnie, pewno, że tak.
1: To marketingowo, rozumiem, robi roboty, bo uwagę przyciąga. To co, udało się coś sprzedać już?
6: No, oczywiście, że tak. Wie pan co, tak jak najlepsze stoisko na giełdzie, to musi się coś sprzedawać, to musi coś dziać, nie?
1: A co mamy tutaj dookoła? Bo niestety radio ma to do siebie, że nie widać, więc musimy opowiedzieć.
6: Proszę pana, co to jest? To są oryginalne perskie dywany. Wszystkie dywany są autentyczne, pochodzą z Iranu, ewentualnie z Indii. Są to dywany jedwabne, wełniane, wszystko jest ręcznie tkane. Paradoks polega na tym, że takich dywanów, mimo że mieszkamy w takim cywilizowanym kraju, u nas nie ma ani jednego sklepu oficjalnie z takimi dywanami. Także uważam, że jest to doskonałe miejsce, aczkolwiek tylko tutaj jeżdżę, wystawiam się, żeby zobaczyć, dotknąć, stąd zainteresowanie tych ludzi. Oni czasami się pytają, skąd ten dywan jest? To jest niemożliwe, że to jest dywan, prawda? Oni takich dywanów nie znają.
8: Ale bardzo ciekawe stoisko.
1: To ja zapytam o wrażenia, bo to z perspektywy kupującego też istotne.
8: Świetne dywany w super cenach, bardzo interesujące z całego świata.
1: A skąd pan jest?
8: Ze Słupska, proszę pana.
1: Okej, no to kawałek jest do Jeleniej Góry. Specjalnie na jarmark?
8: Przy okazji.
1: I co, wrażenia pozytywne, nie tylko przy dywanach?
8: Piękna pogoda, najważniejsze.
1: Dopisało. Jakieś transakcje, coś udało się kupić, czy...
8: Być może. Okej.

0: bankowych. No koledzy z kolei są mocni w monetach, w banknotach.
1: Nie tylko ze sprzyjającej pogody, ale i rozmaitości towarów zadowoleni byli spacerujący po placu ratuszowym mieszkańcy, jak i turyści. Coś udało się wyhaczyć ciekawego, czy tylko oglądanie?
2: Na ten moment nie. Dzisiaj tylko oglądaliśmy, ale 2-3 lata temu więcej. Z 5 lat temu kupiliśmy tutaj przepiękne takie metalowe kielichy rzeźbione, jeszcze niemieckie. I służą nam po dzisiaj dzień, więc naprawdę można trafić fajne rzeczy, takie, które będą nie na jeden sezon, jak na przykład buty dzisiaj kupowane czasami w sklepie, tylko właśnie zostaną z nami na dłużej. Około 40 zł.
3: Okazyjnie rzeczy można kupić bardzo ciekawe, tak? Bardzo ciekawe. No jedna... też pozytywna rzecz, że można kupić książki, których w tej chwili w księgarniach się nie kupi, tak? Że nawet przez internet nie ma możliwości ściągnięcia tych książek, więc to jest pod tym względem bardzo duży handicap tej imprezy.
2: No i też dzięki temu taki sentyment do człowieka wraca, właśnie tej przeszłości, czasów dzieciństwa, co też sprawia pewnie, że wracamy w kolejnym roku na taki targ.
1: W końcu Jelenia Góra żyje.
2: I w końcu Jelenia Góra żyje, bo rzeczywiście jest odczuwalny od co najmniej 2-3 lat odczuwalny brak tych imprez, takich większych imprez, które odbywałyby się czy tu na rynku, czy w jakichś innych miejscach, gdzie można by było rzeczywiście przyjść, spędzić niedzielę lub sobotę. To jest taka impreza. Także no, życzymy powodzenia organizatorom na pewno.
1: I to się przyda, bo wielkimi krokami zbliża się jesienna, tradycyjna odsłona Jarmarku Staroci i Osobliwości. Spotykamy się jak zwykle w ostatni weekend września, w tym roku 26 i 27 na Placu Ratuszowym i okolicznych ulicach.
4: Zmieniamy temat.
1: A teraz kierunek góry, jako że lato cały czas trwa i pogoda jeszcze dopisuje, to ruch turystyczny w Karkonoszach niezmiennie jest całkiem spory, a o bezpieczeństwo turystów również niezmiennie dbają ratownicy karkonoskiej grupy GOPR. Teraz do ich dyspozycji jest nowa siedziba w Szklarskiej Porębie, o której opowiedział mi naczelnik Adam Tkocz.
4: To warto wiedzieć.
5: Tak, otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie, długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany, dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim, w takich nie najlepszych warunkach, więc... nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych, miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w Karkonoszach.
1: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
5: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenice. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
1: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła, no bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
5: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień, to będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji, także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
1: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. Co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
5: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śniegu.

0: Jarzyn, który cały też jest oblepiony śniegiem, dlatego są nosze z poszkodowanym, to wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
1: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
0: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Niogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
1: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
0: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
1: A o tym w Radiu Złote Przeboje zapewniał Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR, jeszcze przed otwarciem nowej siedziby ratowników w Szklarskiej Porębie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Moim i Państwa gościem dziś w programie Radio Złote Przeboje jest Waldemar Grzelak, artysta, fotograf, człowiek z fotografią Za Pan Brat od wielu lat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo dzień dobry.
1: Zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę i czytając krótką notatkę, która pojawia się przy okazji wystaw, pana notatkę biograficzną, pojawia się tam informacja, że fotografią zajmuje się pan od 1967 roku, dobrze pamiętam, nie pomyliłem daty.
3: Tak.
1: I być może to będzie mało delikatne pytanie, jak na początek i nie do końca dobre rozwiązanie, choć o tym się przekonamy za chwilę, ale chciałem być może lekko przewrotnie zapytać, czy w związku z tym, że troszkę już lat minęło od 67 roku, czy panu się ta fotografia nie znudziła?
3: Nie znudziła mi się, mimo że to już tak dużo czasu, ja coraz bardziej przyzwyczajam się do tego mojego czasu, który już teraz mi ucieka. Także i z fotografią też, tą dawną fotografią jestem cały czas zaprzyjaźniony.
1: To dobra informacja, to informacja, która cieszy, bo ja coraz częściej spotykam się z osobami, docierają do mnie takie głosy, że ludzie, którzy zajmują się przez szereg lat jednym tym, co było ich pasją, czasem dochodzą do wniosku, że są wypaleni, że coś się traci, coś umyka, że coś, co było tym, co kochałem przez szereg lat, przestaje sprawiać radość. Ale ja widzę i czuję, że tego zagrożenia w pana przypadku chyba nie ma.
3: Nie ma tego zagrożenia, a nawet jestem zdumiony tym, bo teraz sobie uzmysłowiłem, że ja miałem nawet dylemat taki, bo miałem kilka pasji. I tak na przykład z fotografią konkurowało narciarstwo. I zawsze to było ewidentne, że jak świeciło słońce i na stoku była kandyjska pogoda, to ja się wybierałem z aparatem fotograficznym, żeby to pofotografować. Ale tam przeklinałem tę decyzję, bo ciągnęło mnie do narciarstwa. Jak byłem z nartami na stoku, to aparat mi przeszkadzał. Ale jakieś tam pasje później odchodzą trochę w zapomnienie, ale także żeglowałem, na przykład mocno żeglowałem z żeglarzami wrocławskimi, z harcerzami i po Bałtyku, po morzu, jak również mam wychowanków, którzy pływali nawet po Morzu Północnym jachtami i takimi znanymi jachtami, jak na przykład jachtem, który przepłynął Atlantyk z panią Remiszewską, także to nie jest problemem. A została pasja fotografowania, to mi daje radę.
1: No proszę, to konkurencja rzeczywiście była duża i to spektrum tych możliwości całkiem szerokie. No to co sprawiło, że ta fotografia jednak została? Pamięta pan ten moment, w którym w głowie została myśl, dobra, to jednak aparat?
3: Nie, tak nigdy nie było. Ucieszyłem się, że mogłem wciągnąć w narciarstwo córkę. Ucieszyłem się, że gdzieś tam pozostawiłem za sobą, za mojego życia jeszcze jakiś pomnik w przenośni. Trochę gdzieś tam w ludzkich pamięciach, zmysłach zostałem z tymi innymi moimi pasjami i niech tak będzie.
1: To jak już o tych początkach wspomnieliśmy, to do tych początków może wróćmy. Pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
3: Pamiętam, ale to po prostu będzie nieciekawe. Ja w późniejszym czasie, już kiedy naprawdę zajmowałem się artystyczną fotografią, dociekałem, skąd się to u mnie wzięło. I mam taką odpowiedź, ale odpowiem tylko na to pierwsze zdjęcie. Fotografowałem mojego psa, Szpica, ale w sposób dziecinny, bo ten negatyw, który wywołałem, powiesiłem na podwórku na sznurku razem z bielizną i później nie mogłem sobie poradzić z kurzem, który osiadł tam na tym. Ale nie to jest ważne, tylko ważne jest to, że bardzo zabiegałem o to, żeby on był w dobrym punkcie na tym kadrze, który robiłem. No więc do dzisiaj jest to dla mnie wielkim zagadnieniem i najważniejszą rzeczą, żeby ten obrazek był tak skomponowany, żeby był harmoniczny.
1: Pewnie perspektywa i odbiór zdjęć tego, co się robi, zmieniał się też na przestrzeni lat z biegiem doświadczenia i z każdą kolejną fotograficzną migawką. Natomiast jeśli chodzi o początek, to jak ten aparat się w pana życiu pojawił? Może powiedzmy.
3: A to jest dosyć ciekawa historia. Początek taki był, zaczął się w latach 60. Nie wiem, czy nie będzie pan zdumiony, ale tutaj w latach 60. na początku, chyba pierwszym albo drugim roku, była wystawa największa na świecie. Nazywała się Rodzina Człowiecza, stworzona przez Edwarda Steinhana, fotografa amerykańskiego. Jelenia Góra nie została wyróżniona tak wyjątkowo. Ta wystawa miała wiele wcieleń i chodziła po całym świecie. I ta wystawa do dzisiaj jeszcze istnieje, tylko że jest rozbita na różne działy. Ta Rodzina Człowiecza to była największa na świecie wystawa, zebrana przez czterech fotografów pod egidą tego właśnie kuratora Edwarda Steinhana i wybrana została z ponad 4000 fotografii. Nawet gdybyśmy dzisiaj poszli w miejsce, gdzie ta wystawa była eksponowana, to miejsce już się nie nadaje, bo zostało w ogóle przebudowane. Ja szukałem potwierdzenia, bo wydawało mi się to tak wyjątkowym zdarzeniem, że mogłem się pomylić, ale jest ślad w archiwach jeleniogórskich nowin, że ta wystawa tutaj była. Była też w Wałbrzychu po sąsiedzku. Potem ta wystawa zrobiła taką furorę, że nawet ktoś tam, nie pamiętam dokładnie, ale to był też amerykański fotograf, inny już, chyba się nazywał Kawek, zrobił podobną wystawę o innym tytule. Ten tytuł, który wymyślił, to jest Czym jest człowiek? A ta wystawa, Rodzina Człowiecza, to tytuł tej wystawy został zapożyczony z przemówienia któregoś z prezydentów amerykańskich i opowiadała o ludzkości po prostu.
1: I co, tak zadziałała mocno?
3: Tak zadziałała, że po prostu ta wystawa umeblowała całe moje dorosłe życie, bo ja przechodziłem różne koleje, ale z wykształcenia jestem belfrem, ale zostałem fotografem, jak pan widzi, artystą fotografem i no i tak szczęśliwie dla mnie, bo to chyba mi daje największe zadowolenie teraz.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Słuchacie magazynu kulturalnego Radia Złote Przeboje. To, jak słyszeliście, program Co jest grane w Jeleniej Górze, a naszym gościem jest Waldemar Grzelak, artysta, fotograf, z którym rozmawiamy o jego twórczości. Choć to oczywiście nie jest jedyny temat, jedyna propozycja w tym odcinku. Za kilka chwil powrócimy jeszcze do 68 września jeleniogórskiego. Mówiliśmy o festiwalu Silesia Sonans, m.in. o Jarmarku Staroci i Osobliwości, ale lista atrakcji jest zdecydowanie dłuższa. Ten miesiąc to szereg wydarzeń w instytucjach kultury i o nich wszystkich będziemy przez najbliższe tygodnie rozmawiać. Będziemy wam przypominać o tym, co dzieje się w mieście. Już za kilka chwil te porcje atrakcji przypomni wam Tadeusz Wnuk, naczelnik Wydziału Kultury w Jeleniogórskim Ratuszu. Będziemy też odwiedzać Książnicę Karkonoską, więc tematów i propozycji jeszcze sporo. Zostańcie z nami. Teraz wracamy jeszcze do spotkania z Waldemarem Grzelakiem.
2: Jeleniogórzanie z pasją.
1: Ja czułem, że o czymś zapomniałem, bo przedstawiając pana na początku nie wspomniałem o niezwykle ważnej, choć pewnie dla wielu oczywistej rzeczy, bo powinienem dodać, że jest pan autorem oprócz tego, że oczywiście autorem wielu fotografii, no to pańskie wystawy mogliśmy oglądać w wielu miejscach w kraju, też za granicą. No, twórczość w Jeleniej Górze bardzo dobrze znana i to jest chyba coś, co sprawia, że chyba chce się bardziej, no bo fotografie, no właśnie, pytanie, jak jest w pana wypadku? Czy robi się dla siebie, czy jednak dla odbiorcy?
3: Nie wiem, jak odpowiedzieć, bo teraz na pewno bardziej dla siebie, ale ponieważ ja wchodzę w takie bardzo długie relacje, nie pozostawiam tematu, który zacząłem i to są relacje wieloletnie, jak również i miejsca, do których wracam. I jeszcze do tego muszę dodać, że z ludźmi, z którymi wchodzę tam w kontakty, zaprzyjaźniam się. I tak na przykład teraz wisi moja wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Jest to wystawa o Jeziorze Łebskim, które jest zasypywane przez wydmy, przez piaski. To jest odwieczny problem tego jeziora. I o opowieść na ten temat, taką opowieść fotograficzną, poprosił mnie pan senator Kazimierz Klejna i tę wystawę zrobiłem dla niego. Nawet dalej powiem, że on stał się właścicielem tej wystawy. Chciał ją mieć i tak się też stało. Jestem autorem, on właścicielem, ale obaj zabiegamy o to, żeby ta wystawa się ukazała kiedyś w Jeleniej Górze, bo ona była pokazywana już w Lęborku, w Łebie, w Słupsku, jeszcze gdzieś tam, no i teraz, jak powiedziałem, w Sopocie. To jest według mnie prestiżowe miejsce, dlatego sobie pozwalam wymienić je. Także chociaż nie byłem na wernisażu, nie wiem, jak wygląda ta wystawa, ale wiem, że jest i będę miał na to jakieś dowody pisemne też. Z tym wydarzeniem wiąże się jeszcze inna rzecz, taka mianowicie, że ten związek międzyludzki i ludzki w tym sensie, że wszyscy jesteśmy skłonni być blisko sztuki, sprawił, że poproszono mnie tam o kilka różnych rozwiązań. I tak na przykład zwołałem 10 fotografów z Polski. Urządziłem tam plener właśnie w ośrodku, który ma bardzo ładne imię. Jest to imię jakiejś opiekunki rybaków, Damroka. Nie znałem tego imienia, dawniej chyba mitologiczne. Poprosiłem tych fotografów, dlatego że nie wszystko potrafię fotografować, a zależało mi na tym, żeby pokazać przyrodę tamtą dobrze. A więc na przykład poprosiłem kogoś, kto dobrze fotografuje zwierzęta dzikie i tak dalej. A poza tym taka integracja sprawia, że te pobyty nasze związane z fotografią są bardzo przyjemne. Więc w tym przypadku poszedłem jeszcze dalej i zaprosiłem wszystkich z żonami. I, albo z mężami.
1: To ucieszyło chyba całe grono.
3: No tak, szczególnie odwrotnie, bo wszyscy cieszyli się, że będą cudze żony.
1: To niebezpieczna sytuacja.
3: No nie. I to sprawiło, że zostałem chyba w 24 roku, tak, uhonorowany medalem Senatu Polskiej Rzeczypospolitej, jako że zajął się tym pan senator Kazimierz Klejna.
1: Jedna z wielu wystaw, jeden z wielu fotograficznych epizodów w pana życiu i tak jak ustaliliśmy na początku, ten dorobek artystyczny jest już na tyle duży, że dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, że mam wrażenie, z czystym sumieniem chyba mogę powiedzieć, że artystycznie jest pan dziś spełniony, choć o tym głodzie pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, to daje taką pozycję w życiu, która sprawia, że jako artysta, no to pytanie do pana, czy może pan powiedzieć, że wie pan już, co lubi w fotografii, co sprawia, że ta fotografia się nie nudzi i co daje największą radość? Czy to się z biegiem lat pojawiło? Czy taka świadomość jest?
3: To się sprawdziło, pojawiło. Myślę, że to jest marzeniem każdego artysty, który chce robić nie na zamówienie, ale do szuflady, tak zwanej szuflady, dlatego że wtedy nie ma pan obowiązku. I to sprawia, że pan na bardzo dużej swobodzie pracuje. I tak się stało w moim przypadku. Ja zanim zająłem się zawodowo fotografią, to chciałem to uczynić w sposób profesjonalny. Zdałem przed Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu egzaminy i prowadziłem studio ponad 20 lat. To, co pan usłyszał przed chwilą o obowiązku, to żeby dobrze żyć z fotografii, zająłem się fotografią reklamową. Robiłem jej dużo i to jest fotografia bardzo popłatna. Nie musiałem się martwić o pieniądze, dlatego że w fotografii reklamowej funkcjonuje coś takiego, że płaci się nie za zdjęcie, tylko za dzień zdjęciowy. I są fotografie, które się popełnia dzień w dzień, po kilka godzin, przez tydzień na przykład, albo nawet jeszcze więcej.
1: Ale to też ryzykowne, bo przy takim natężeniu to wypalenie może się pojawić.
3: Więc dlatego powiedziałem, że każdy fotograf cokolwiek by robił, to chciałby potem powiedzieć, że nie, od dzisiaj zaczynam robić tylko artystyczną fotografię i jak sprzedam, to dobrze, ale bardzo dobrze mieć to zaplecze w postaci emerytury na przykład. Dobra, ja sobie mogłem pozwolić na dobre opłaty składek zdrowotnych, chyba się tak nazywają, i nie narzekam.
1: Tak o swoich początkach i działalności fotograficznej opowiadał jeleniogórski artysta i fotograf Waldemar Grzelak.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje o Zakamarze porozmawiamy, czyli o przestrzeni w Książnicy Karkonoskiej przygotowanej z myślą o jeleniogórskiej młodzieży. Najpierw jednak krótki przegląd tego, co jeszcze czeka nas w ramach 68 września jeleniogórskiego. Lista atrakcji jest naprawdę długa, a do skorzystania z tych wydarzeń zachęca Tadeusz Wnuk, naczelnik Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
2: Czas wolny w Jeleniej Górze.
4: Na pewno znajdziemy coś dla siebie, wszyscy znajdziemy coś dla siebie. Mi, drodzy Państwo, przyszło w udziale powiedzieć o paru wydarzeniach, imprezach, które odbędą się w ramach września jeleniogórskiego. Pierwsza taka rzecz to piknik w ogrodach na zameczku, czyli 12 września o godzinie 9:00 Centrum Kultury Zameczek rozpoczyna swoje działania. Startują o godzinie 9:00 wspólną, drodzy Państwo, praktyką tai chi, która pozwoli uczestnikom rozpocząć spotkanie w atmosferze no jak najbardziej harmonii, ważności i relaksu, czyli absolutnie coś dla ciała i coś dla ducha jednocześnie. Następnie w godzinach 12-17 park przy zameczku zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, teatru, sztuki i kreatywnej zabawy dla całych rodzin. Dlatego, drodzy Państwo, jeżeli będziecie w okolicy, jeżeli jesteście w okolicy zameczku, zapraszam bardzo na spotkanie w tym dniu. Następna impreza, czy też wydarzenie, które nie trzeba z reguły już zapowiadać, ani też reklamować, czyli Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie, 12 września, plac Piastowski w Cieplicach. No, organizatorem jest Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Tutaj nic dodać, nic ująć. Doskonale znamy, jaka to jest przestrzeń, jaka to jest impreza, czemu służy i też bardzo Państwa na tę imprezę zapraszam. Picasso, grafiki i rysunki. To wydarzenie, które odbędzie się 18 września o godzinie 18 w Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Zapraszam z wielką atencją i z wielką uwagą na tę wystawę. Zobaczymy 24 litografie wykonane techniką i reprezentujące prace Picassa z lat 1904-1937. W trakcie wystawy będzie można prześledzić artystyczną podróż artysty od wczesnych eksperymentów aż po jego późniejsze, dojrzalsze prace. Niewątpliwie te grafiki to będą dzieła, które znajdą się tutaj w Cieplicach, w Jeleniej Górze, w Muzeum Przyrodniczym i będą niewątpliwie wielką atrakcją. Zapraszam Państwa na to serdecznie. Oraz 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. Czy zachęcać Państwa na tego rodzaju imprezę? Myślę, że nie. Jest to już impreza tak tradycyjna, tak kultowa, przyciągająca nie tylko mieszkańców Jeleniej Góry, ale mieszkańców okolicznych miast Polski, a i też turystów z zagranicy. Także bardzo serdecznie Państwa 26 i 27 września na Plac Ratuszowy zapraszam. Nie byłbym sobą, gdybym w tym momencie też nie powiedział o imprezach, które będą na terenie miasta i są niejako wpisane w działalność miasta Jeleniej Góry, mimo że może nie wchodzą bezpośrednio Wrzesień Jeleniogórski, do organizacji Września Jeleniogórskiego, ale to są wszystkie działania te statutowe, które instytucje kultury wykonują na terenie miasta i dla naszych mieszkańców. Także już wrzesień to już zaczyna działać. Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida ze swoją pracą repertuarową, Zdrojowy Teatr Animacji też Państwa zaprasza wszystkie dzieci. Zapraszamy do wszystkich instytucji, które rozpoczynają swoją działalność statutową. Nie zapominajmy o tych instytucjach. Wszystkiego najlepszego.
1: Życzył Tadeusz Wnuk, naczelnik Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza. To oczywiście tylko część atrakcji. Cały ich spis i harmonogram znajdziecie na oficjalnej stronie miasta Jelenia Góra. Zapraszam bardzo serdecznie. No i o tych wydarzeniach na pewno będziemy Wam jeszcze przypominać.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Zgodnie z zapowiedzią teraz przenosimy się do Książnicy Karkonoskiej, ale nie o książkach stricte będzie, bowiem Jeleniogórska Biblioteka to przestrzeń wielofunkcyjna. Świadczy o tym powstanie takiego miejsca jak Zakamar, który został przygotowany z myślą o jeleniogórskiej młodzieży, a inicjatorką utworzenia tej przestrzeni jest Joanna Jagodzińska.
2: Życie w mieście.
5: To jest szczególne miejsce, które powstało w wyniku rozmów z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych Mechanik, z Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze oraz z uczniami innych szkół średnich, z których to rozmów wynikało, że młodzież nie ma w Jeleniej Górze takiego miejsca dla siebie, które byłoby otwarte, darmowe, nie byłoby w galerii i oferowałoby coś innego niż wszystkie dotychczas dostępne miejsca. W związku z tym udało nam się przekonać Urząd Miasta Jeleniej Góry, Wydział Spraw Społecznych, a w szczególności Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, że stworzymy w Książnicy Karkonoskiej pomieszczenie dla młodzieży, ale to nie będzie tylko pomieszczenie i wyposażenie, ale również oferta spotkań, warsztatów i szkoleń. Urząd Miasta przekazał nam na ten cel 60 tysięcy. Zdobyliśmy też środki z Unii Europejskiej. Łącznie można powiedzieć, że to pomieszczenie i wszystkie działania, które odbyły się w zeszłym roku, warte było około 200 tysięcy. Zacznę może od sprzętu, no bo na podstawie tego sprzętu mogliśmy rozpocząć nasze szkolenia. To, co tutaj znajdziecie, to zacznę od rozrywki, bo to przyciąga młodzież najszybciej. Mamy dwa duże smart TV z Xboxami, mamy bardzo wygodne fotele gamingowe, mamy dron, mamy rzutnik, mamy drukarki 3D, mamy aparat cyfrowy, fotograficzny, mamy gogle VR, mamy tablety graficzne, mamy również wyposażenie, gdyby ktoś chciał sobie tutaj zbudować studio fotograficzne, czyli oświetlenie i tło. No i mamy bardzo wygodne pufy, piłkarzyki i oczywiście, ponieważ jesteśmy biblioteką, mamy księgozbiór i gry stolikowe. I to jest pierwsze podstawowe wyposażenie tego miejsca, które jest całkowicie bezpłatnie udostępniane czytelnikom młodzieży 14+. W zeszłym roku udało nam się tutaj zorganizować 19 szkoleń dla młodzieży i warsztatów. Były to spotkania z psychologiem klinicznym dla członków Akademii Klubu Sportowego Karkonosze Jelenia Góra. Były to zajęcia graficzne, fotograficzne, zajęcia z obsługi drukarki 3D, spotkania z ratownikiem medycznym, spotkania z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o obsługę drona, spotkania z instruktorem prawa jazdy. To były bardzo ważne spotkania, ponieważ akurat byli to panowie. Wszyscy trzej opowiedzieli o możliwościach rynku pracy w naszym mieście, bardzo otwartych możliwościach, akurat w zawodach związanych z ich zawodami, czyli brakiem na rynku instruktorów, termowizjerów, ratowników medycznych. Odbyły się też takie bardziej rozrywkowe spotkania z grami planszowymi. Tutaj odwiedziła nas licznie bursa szkolna. Łącznie Zakamar gościł w zeszłym roku ponad 500 młodych ludzi. W tym roku będziemy kontynuować te zadania. Stawiamy już bardziej na warsztaty niż na wyposażenie, ponieważ uważamy, że na tej bazie możemy teraz budować bardzo bogatą ofertę warsztatową i planujemy 25 szkoleń i warsztatów. Dalej będziemy spotykać sportowców z psychologiem klinicznym, ale chcemy też, żeby spotkał się z młodzieżą z bursy i rozmawiał o hejcie, o tym, jak się bronić przed tym. Chcemy zorganizować warsztaty z podstaw akwareli, z obsługi drona, drukarek i licznego sprzętu, który tutaj mamy dla kolejnych grup młodych ludzi. To jest to, nad czym będziemy się koncentrować w tym roku, ale zauważamy też, że rośnie zainteresowanie indywidualnych użytkowników, także zapraszamy, można tutaj przyjść, spędzić miło czas, skorzystać bezpłatnie ze sprzętu, wydrukować sobie figurkę, zrobić projekt graficzny, spotkać się z kumplami, żeby pograć w gry na Xboxie, czy wejść do tej wirtualnej rzeczywistości w okularach VR. To jest coś fantastycznego. Każdy, kto je zakłada na głowę to i nie miał wcześniej takiej możliwości, jest zachwycony, że i to nie jest tylko rozrywka, bo te okulary pomagają również uczyć się, szybciej się uczyć, rozwijać wyobraźnię przestrzenną i relaksować się. Także są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, ale z tego, co widzimy, młodzież sięga do tych rzeczy naturalnie. Kiedy opowiadam o tym pomieszczeniu bibliotekarzom, kiedy mają możliwość skorzystania, sprawdzenia, to jednak mniej chętnie niż młodzi ludzie. Liczymy, że Zakamar będzie naszym top miejscem, że będzie przyciągać młodych ludzi i że to oni za jakiś czas będą tutaj gospodarzami, będą nam mówić, jakie są szkolenia, jakie są warsztaty, że zawiążą się tutaj kluby zainteresowań, będą tutaj rozwijać swoje hobby, swoje talenty, uczyć się, a przede wszystkim miło spędzać czas. Mamy tu bardzo wygodne pufy. Część po prostu naszych gości warsztatowych, siedząc w tych pufach, po prostu odpływała w swoich myślach. Chcemy, żeby rosła samoświadomość i sprawczość młodych ludzi, żeby potrafili tutaj podejmować decyzje, tworzyć własne pomysły. My będziemy tutaj pomagać, ponieważ mamy środki finansowe na to, żeby konkretnie odpowiadać na ich potrzeby.
1: Ja wprawdzie na pufie nie siedzę, siedzę na fotelu, ale w imieniu mojego kręgosłupa mówię głośno bardzo dziękuję, jest przewygodnie, więc to kolejna rekomendacja i zaproszenie do tego, żeby tę przestrzeń odwiedzić. Przestrzeń, o której w Radiu Złote Przeboje mówiliśmy, no bo Zakamar swoją premierę i swoje otwarcie miał kilka miesięcy temu pod koniec ubiegłego roku. No my spotykamy się dopiero teraz, ale też to spotkanie jest nie bez przyczyny, bo o Zakamarze przy okazji otwarcia mówił pan rektor, nie mógł się nachwalić, ale pierwsze co powiedział, że to jest dziecko i on jego godzinę Brudzińskiej i trzeba ją o to zapytać i ona będzie najlepszym źródłem informacji. Teraz w tej przestrzeni jesteśmy. Komputery, sprzęt, świeżo wyremontowane pomieszczenie. Czyli co? No jest duma, bo to takie trochę dziecko chyba, jeśli chodzi o ten projekt.
5: To jest duma, ale też trochę strach, jak to dziecko wyrośnie. Chcemy, żeby ten projekt w tym roku dostał skrzydeł. Zaraz będziemy organizować znowu spotkania z grami planszowymi. Powolutku obserwowaliśmy, że faktycznie ten sprzęt zadziwia młodych ludzi, ale jeszcze podchodzą do tego z pewną nieufnością, że to jest za darmo, że można tutaj przyjść.
1: Podejrzane trochę.
5: Tak, trochę podejrzane, że wszystko jest, nie ma tutaj nikogo, bo to pomieszczenie jest monitorowane, ale tutaj nie siedzi bibliotekarz. Młodzi ludzie tutaj siedzą sami. Oczywiście, jeżeli potrzebują obecności, czy mają jakąś sprawę do załatwienia, to my jesteśmy tutaj na miejscu, ale z założenia to jest po prostu klub, świetlica, jakby to nazwać, której gospodarzami będą właśnie osoby w wieku 14+. Warunkiem, jedynym warunkiem jest bycie naszym czytelnikiem, żebyśmy w jakiś sposób mogli też kontrolować i monitorować, co tutaj się dzieje, bo wiadomo, że bywa różnie. A my chcemy, żeby każdy, kto tu przychodzi, czuł się bezpiecznie, bo to jest podstawa działalności instytucji kultury. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, ale chcemy też właśnie dawać to bezpieczeństwo, że można tutaj spokojnie przyjść ze swoimi znajomymi, nie wiem, zorganizować sobie nawet imprezę, jakieś, nie wiem, burzę mózgów, cokolwiek, i że nie zdarzy się tak, że ktoś przyjdzie i po prostu powie do widzenia, albo że teraz ja, nie? Także tak, to jest moje dziecko. Moje dziecko ma 66 metrów kwadratowych. Jest dosyć dużo warte, ale bardzo je lubię i myślę, że jeszcze dużo radości mi przyniesie i dobrych, miłych spotkań z młodymi ludźmi i innymi bibliotekarzami, bo też spodziewamy się tutaj wizyt i rozmów, bo wymiana doświadczeń, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą w bibliotekarstwie, jest kluczowa, ponieważ to jest grupa, którą teraz odkrywamy. Grupa bardzo wdzięczna, ale też wymagająca. Każdy, kto pracuje z młodzieżą, wie, że tutaj nie ma ściemy, nie ma udawania, że jak coś jest nie tak, to młody człowiek nie wróci, bo ma inne miejsca, do których może pójść i tam spędzić czas. Dlatego bardzo starannie będziemy to moje dziecko wychowywać tutaj i rozwijać.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: I ten proces wychowawczy cały czas możecie obserwować, odwiedzając Książnicę Karkonoską. Do tego zachęcała Joanna Jagodzińska zaproszeniem do tego miejsca, które zwie się Za Kamarem. Kończymy ten odcinek programu Co jest grane w Jeleniej Górze, a za uwagę dziękuję. Igor Kociubiński.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
6: Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Reklama.